przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku

0: Radio Złote Przeboje C96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj, oto skrót tego, co dziś w programie. Trwa rekrutacja uzupełniająca w częstochowskich przedszkolach. Policja w Częstochowie ostrzega przed oszustami, znów są w natarciu. Maj to czas spaceru i relaksu. Podpowiemy, gdzie spędzić wiosenno-letnie dni.
0: To warto wiedzieć.
1: Uwaga, rodzice maluchów, kończy się uzupełniająca rekrutacja do częstochowskich przedszkoli. Wiktoria Kiedrzynek z Urzędu Miasta w Częstochowie.
2: Rekrutacja uzupełniająca dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach na nadchodzący rok szkolny. Potrwa ona do 4 maja tego roku. Odbędzie się ona z wykorzystaniem systemu elektronicznego znajdującego się na stronie naboru. Zadaniem opiekunów jest wypełnić wniosek znajdujący się na owej stronie, wydrukować go, podpisać, a następnie dostarczyć do wybranego przez rodziców przedszkola. Opiekunowie, którzy jednak nie będą mieli możliwości skorzystania z systemu elektronicznego, nie zostaną tutaj bez wsparcia. Mogą oni zgłosić się osobiście do wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej biorącej udział w rekrutacji, gdzie otrzymają papierową wersję takiego wniosku, a po jego wypełnieniu należy złożyć dokument w placówce pierwszego wyboru według ich własnej preferencji i to również powinno się odbyć w terminie, czyli od 27 kwietnia do 4 maja. Przy czym warto jednak pamiętać, że poszczególne placówki mogą ustalać własne zasady co do przyjmowania tychże dokumentów. Na przykład mogą mieć wyznaczone godziny, czy też formy składania takich wniosków. Dlatego przed wizytą rodzice powinni sprawdzić informacje na stronie danej placówki bądź skontaktować się z nią na przykład telefonicznie. W rekrutacji uzupełniającej pamiętajmy, że mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte w poprzednim etapie. Proces ten odbywa się na takich samych zasadach jak wcześniej, a kolejność składania wniosków nie ma tutaj znaczenia. Ważny jest ten termin. System umożliwia wybór maksymalnie 3 placówek w kolejności preferencji opiekunów, przy czym widoczne będą tylko te, w których zostały wolne miejsca. Jeśli danej placówki nie będzie na liście, oznacza to, że nie prowadzi ona już dalszej rekrutacji uzupełniającej. Jeśli mowa o dzieciach z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach będzie prowadzona rekrutacja odosobniona i w tym przypadku rodzice będą bezpośrednio zgłaszać się do placówek.
0: Kryminalna Częstochowa.
1: Kolejne ostrzeżenia płyną od naszych mundurowych. Nie dajmy się oszukać, rzecznik częstochowskiej policji Barbara Poznańska.
3: W związku z toczącym się śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach apelujemy do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, aby ostrożnie podchodziły do publikowanych w mediach społecznościowych

0: wartościowych materiałów wideo, w których oferowana jest pomoc przy zwrocie zablokowanych środków. To nic innego jak próby wtórnych oszustw. Obserwujemy zmasowaną kampanię dezinformacyjną, której celem jest ponowne okradzenie osób już raz poszkodowanych. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, publikując w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych materiałach informacyjnych fałszywe komunikaty o rzekomej możliwości natychmiastowego odzyskania utraconych środków. Oszuści masowo produkują filmy, w których wygenerowane wizerunki osób, ekspertów finansowych, są wykorzystane do uwiarygodnienia kłamstwa. Wygenerowany cyfrowo głos i obraz pokazują, że powstał sposób na odzyskanie kryptowalut z zablokowanych portfeli. Jedynym celem oszustów jest wyłudzenie kolejnych pieniędzy. Sprawcy mogą podszywać się pod oficjalne instytucje państwowe, wysyłając wiadomości mailowe, a także za pomocą komunikatorów. Często operują oni fachową terminologią prawniczą i techniczną, aby wzbudzić zaufanie i stworzyć taką iluzję profesjonalizmu. W rzeczywistości żadna prokuratura ani jednostka policji nie kontaktuje się z obywatelami w celu wpłat na poczet odzyskania skradzionych środków. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w sprawie Zonda Krypto, skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub prokuratury, a przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien, po pierwsze, sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zonda Krypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela. Po drugie, zabezpieczyć korespondencję mailową prowadzoną z Zonda Krypto za możliwie najdłuższy okres, a w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej. Po trzecie, pozyskać historię transakcji prowadzonych w Zonda Krypto w całości. Wygenerowane stosowne pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej Zonda Krypto. Po czwarte, sporządzić wydruk przelewów wykonanych na rachunki Zonda Krypto tak, aby widoczny powstał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia. Po piąte, wskazać kiedy i w jakiej kwocie zlecono wypłaty z Zonda Krypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.
1: Zmieniamy temat.
2: A teraz już Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Beata Kopczyńska będzie o zdrowiu, choć nieco z innej strony.
3: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około. To więcej o pół miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategoria schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała ją w kolejności jakby najdłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni. I COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 000.
2: Tyle. Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim, Beata Kopczyńska, a już teraz przekazuję mikrofon swojej redakcyjnej koleżance.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Urszula Miszczak, zapraszam. 6 maja ma zostać ogłoszony wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego 8-letniego Kamilka, zapowiedział Sąd Okręgowy w Częstochowie. W poniedziałek prokurator i obrońcy wygłosili mowy końcowe. Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła Dawida B. o zabójstwo 8-letniego pasierba Kamila M. popełnione ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Dawid B. został również oskarżony o fizyczne i psychiczne znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad 3-letnim synem Mateuszem B., 15-letnim pasierbem Dominikiem J., 11-letnim pasierbem Damianem J., 9-letnią pasierbicą Julią J., 8-letnim pasierbem Kamilem M. i jego o rok młodszym bratem Fabianem M. Ponadto zdaniem prokuratury doprowadził nie mniej niż dwukrotnie małoletnią do poddania się innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu jej w miejsca intymne. 29 marca 2023 roku w Częstochowie, gdzie mieszkała rodzina, Dawid B. polewał Kamila wrzącą wodą, uderzał pięściami i prysznicem po całym ciele, a następnie rzucił na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% powierzchni ciała. Chłopiec zmarł 8 maja 2023 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Matkę Kamilka, Magdalenę B., oskarżono o pomoc mężowi w popełnieniu zabójstwa przez niereagowanie na przemoc stosowaną przez Dawida B. Nie chroniła przed nią swoich dzieci i nie wezwała pomocy do pobitego i poparzonego Kamila. Na ławie oskarżonych zasiedli ponadto krewni matki chłopca. Aneta J. i Wojciech J. nie pomogli Kamilowi, choć mieszkali razem z nim. Dawidowi i Magdalenie B. grozi dożywotnie więzienie, Wojciechowi i Anecie J. do lat 3. Prezydent Częstochowy na razie nie wróci do Urzędu Miasta. Sąd odrzucił zażalenie Krzysztofa Matyjaszczyka na zastosowane przez prokuraturę środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie w pełnieniu funkcji. Obrońca podejrzanego o korupcję samorządowca, mecenas Wojciech Hop, zapowiedział dalsze kroki.
5: Zgodnie z przepisami co 3 miesiące mogę składać kolejne wnioski o zmianę tych środków i na pewno będziemy to rozważać.
4: Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk od początku podkreśla, że jest niewinny i został pomówiony. Zarzuty przyjęcia w sumie około 170 tysięcy złotych korzyści majątkowych usłyszał pod koniec lutego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy obiecują wyższą emeryturę.
3: Mechanizm jest prosty. Telefon od rzekomego urzędnika, obietnica wyższej emerytury i SMS z prośbą o wpłatę konkretnych pieniędzy, w tym przypadku 800 zł.
4: Wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u na Śląsku. Jeśli odbierając telefon macie wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS-u, możecie ją sprawdzić, kontaktując się z najbliższą placówką. W Częstochowie mieści się przy ulicy Dąbrowskiego lub z Centrum Obsługi Klientów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje zabezpieczenia przeciwhałasowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Od momentu jej otwarcia okoliczni mieszkańcy skarżą się na hałas, który doskwiera nawet ludziom mieszkającym w odległości kilku kilometrów od A1. Na hałas skarżyli się mieszkańcy Wierzchowiska, Wyrazowa, Łojek, a także częstochowskich dzielnic Kiedrzyna, Grabówki czy Lisińca. Wyborcza donosi, że poprawę sytuacji mają zapewnić reduktory, czyli charakterystyczne elementy montowane na szczycie ekranów. Ich główną rolą jest rozpraszanie fali akustycznej, mogą też ją pochłaniać. Prace mają być wykonane do końca roku.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Jak wiemy, Częstochowa weszła w posiadanie terenów po byłych zakładach Elanexu. Mówimy tutaj o ponad 8 hektarach. Miasto złożyło też odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecydował o objęciu tego terenu ochroną konserwatorską. Przypomnę też, że w miejscu fabryki ma powstać stadion na około 15 tysięcy miejsc.
1: O tym się mówi.
2: Włodzimierz, tutaj rzecznik miasta, powie nam teraz o inwestycjach w Częstochowie w ramach rewitalizacji miasta, ale na dłużej zatrzymamy się też przy temacie miejskiej żłobków. Tu mamy naprawdę dobre informacje.
6: Działania w zakresie tego programu nie zależą wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o miasto, zależą w dużej mierze także od możliwości finansowych w tym zakresie. Natomiast w tych innych obszarach, tych, gdzie tak naprawdę mamy obszar wskazany, ale to nie jest obszar miasta, to nie jest obszar miejski, to nie jest obszar należący do miasta, na który miasto ma wpływ, no to liczymy także oczywiście na tych gestorów, właścicieli, że oni także będą starali się rewitalizować te przestrzenie, co oczywiście także nie jest łatwe, bo często zależy od tego, jakimi oni zasobami dysponują, z jakich środków też na przykład zewnętrznych mogą skorzystać, żeby sobie pomóc także w tych działaniach rewitalizacyjnych, ale oczywiście chodzi też o takie ogólnomiejskie inwestycje, które prowadzi miasto, a które tym działaniom rewitalizacyjnym w niektórych rejonach sprzyjają. Myślę, że jednym z takich obszarów będących obszarem dążącym do rewitalizacji i mającym szansę na rewitalizację jest Stare Miasto, zwłaszcza w tej części ostatnio bliżej trochę torów kolejowych, połączenie 1 Maja, ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską nad torami kolejowymi, a więc wiadukt, a więc droga, także nowa droga przez tereny Starego Miasta, przez tereny częściowo, można powiedzieć, zdegradowane i łącząca z ulicą Krakowską. No, bardzo ważne połączenie, bo ono nam w sposób bardzo istotny odciąży Śródmieście, zwłaszcza Aleję Najświętszej Marii Panny. Alternatywne połączenie między nie tylko dzielnicą Trzech Wieszczów, ale generalnie tamtą częścią miasta ze Starym Miastem i także z trasą TK91, czyli Aleją Wojska Polskiego, już będącą po modernizacji. Inwestycja znacząco poprawi możliwości komunikacyjne na terenie Starego Miasta, lepiej skomunikuje ten teren i dzięki temu także zachęci inwestorów do działania. Drugą kwestią jest dla nas bardzo ważną, jest odblokowanie terenów byłego Elenexu, który przypomnę, także jest w kręgu zainteresowania zarówno miasta, jak i klubu RKS Raków w kontekście budowy nowego stadionu piłkarskiego właśnie na tym terenie. Tam komercjalizacja będzie miała rzeczywiście sens, biorąc pod uwagę to, że jest to teren położony blisko centrum miasta i będzie właśnie dobrze skomunikowany chociażby tą nową drogą. W każdym razie, no wiadomo, że jest ta ochrona konserwatorska, ale mimo wszystko jest to teren o dużym potencjale, teren, z którym można wiązać pewne nadzieje związane z inwestycjami takimi prorozwojowymi na terenie Starego Miasta. Można myśleć tutaj o tym innego typu zagospodarowaniu, chociażby jakieś budownictwo mieszkaniowe, usługowe. No generalnie, tak jak wspomniałem, akurat na tym terenie wydaje się, że komercjalizacja jak najbardziej tych przedsięwzięć wycięć jest możliwa. W to wszystko też wpisują się działania, inne działania miasta, czyli chociażby to, że rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych bloków komunalnych. Wprawdzie działania deweloperskie dotyczą także, te takie komercyjne działania deweloperskie dotyczą także Starego Miasta i tu można wspomnieć o takich inwestycjach jak Nowa Guzikarnia czy osiedle neonowe, gdzie tak naprawdę są to inwestycje już w dużym stopniu rzeczywiście rewitalizujące pewną część Starego Miasta, bo no, to jest takie budownictwo, które przyciąga nowych mieszkańców, przyciąga najemców, przyciąga takie osoby, które no, także czasami odnajmują to mieszkańcze, są to mieszkania służbowe osób pracujących w Częstochowie, ale generalnie no, służy to rzeczywiście takiemu cywilizowaniu tych terenów i przywracaniu ich do życia. Natomiast no, swoje dwa grosze także tutaj miasto dokłada, dwa bloki w sumie ponad 100 mieszkań komunalnych dla tych osób, które mieszczą się w tych kryteriach przyznawania lokali komunalnych, czyli wiadomo, są to osoby, które no, znajdują się w takiej sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, mieszkaniowej, że to wsparcie jest im rzeczywiście potrzebne. Natomiast absolutnie nie będą mieszkania socjalne, tylko to będą mieszkania przydzielane na zasadzie takiej tak zwanej zwykłej kolejki do mieszkania komunalnego i ze stosowną punktacją dla osób, które są zainteresowane takim najmem. To będą budynki z mieszkaniami jedno, dwu i trzy pokojowymi. Będzie tam winda, będą wózkownie, będą pomieszczenia techniczne, będzie sporo lokali przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, więc tego typu najm będzie tam oczywiście możliwy. Będą to budynki realizowane też zgodnie ze standardami energooszczędności, oczywiście z całą infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, dojściami, więc mam nadzieję, że to także wpłynie na to, na ten standard wyglądu części ulicy Krakowskiej, która w części jest rewitalizowana, w części jeszcze nie. Natomiast no, tam, gdzie miasto może, gdzie ma swoje działki, czy jest w stanie pozyskać te działki, chociażby właśnie pod budowę i pod mieszkania komunalne, to stara się tę sytuację wykorzystywać. Cała ta inwestycja to blisko 18,5 miliona złotych, natomiast tutaj też miasto oczywiście postarało się o to, aby nie trzeba było tych środków wydatkować wyłącznie z budżetu miasta. Większość tych środków, mamy nadzieję, będzie pochodzić ze tak zwanego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad połowę, a może nawet do 80% będziemy w stanie sfinansować właśnie z tego Funduszu Dopłat. W tym czasie także Stare Miasto będzie zyskiwać kolejne inwestycje, także te prywatne, które będą prowadziły do takiej pełnej rewitalizacji, czy większościowej rewitalizacji tego terenu, który naprawdę jest terenem atrakcyjnym i będzie coraz lepiej skomunikowany.
1: Zmieniamy temat.
2: Skoro dziś dużo mówimy o planach, to zaglądamy do Myszkowa i pytamy burmistrza Włodzimierza Żaka, na co w kwestii inwestycji mogą liczyć mieszkańcy.
7: W zasadzie jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni. No będziemy musieli teraz przede wszystkim podkręcać to, co zaczęliśmy. A sporo mamy tych inwestycji. No pewnie taka kluczowa, która się ciągle dzieje, to rewitalizacja centrum miasta. To w zasadzie jest jeden wielki plac budowy. Powstaje droga przy dworcu.
2: Nie jest to łatwa inwestycja, ale bardzo potrzebna. Jak mieszkańcy sobie radzą?
7: W różnych warunkach mamy niesamowitą taką zdolność, że szybko się adoptujemy. Oczywiście łatwiej adoptować się do rzeczy przyjemniejszych, jeżeli coś zmieniamy na lepsze, ale też do trudniejszych warunków się potrafimy dostosować. No i mieszkowianie dzielnie to znoszą. Oczywiście nie powiem, że nie ma jakichś narzekań. Są też czasami takie pragmatyczne podpowiedzi, co można zrobić, żeby te uciążliwości były mniejsze.
2: Czy będzie to centrum miasta, ono już się zmienia przy dworcu PKP zwłaszcza.
7: Tak, no teraz najtrudniejszy etap, bo weryfikatorzy społeczni, czyli nasi mieszkańcy, no wykazują też pewną taką dozę niecierpliwości, bo jak widzą na przykład szerszy chodnik niż do tej pory, no to mówią, to będzie więcej betonu niż do tej pory, a gdzie zieleń? Dopiero tłumaczymy, że nasadzanie zieleni będą robione jako inny etap, natomiast w tej chwili te szersze chodniki to również zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego, które mamy nadzieję powstanie i wtedy na tym dotychczasowym chodniku musi być również miejsce dla rowerzystów.
2: Ta rewitalizacja rzeczywiście pięknie będzie wyglądać.
7: Mam nadzieję, że tak. No robimy wszystko, żeby to wyglądało tak, jak na zaprezentowaniu zaprezentowanych koncepcjach.
2: O trwającej wielkiej rewitalizacji w Myszkowie mówił burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Tymczasem mamy jeszcze kilka informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście wszystkich zainteresowanych jak zwykle odsyłam do oddziału ZUS w Częstowie przy ulicy Dąbrowskiego, a póki co raz jeszcze witamy się z panią rzecznik Beatą Kopczyńską.
1: Ciekawe spotkanie.
8: Masz za sobą lata na własnej działalności lub zleceniach? Od 1 maja te okresy mogą oficjalnie powiększyć twój staż pracy u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Wyjaśniamy, jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Już od 1 maja wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja Kodeksu Pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start, bo pierwsze 6 miesięcy w ramach ulgi na start to jest brak składek na ubezpieczenia społeczne, płaci się jedynie składkę zdrowotną i okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności. Nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku uczniów lub studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zleceniu i nie odprowadzane są za nich z tytułu tej umowy żadne składki. Jak uzyskać takie zaświadczenie ZUS? Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USP poprzez portal e-ZUS. Ważne rozróżnienie. Wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku. Natomiast jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, czyli przed 1 stycznia 1999 rokiem, to musi wówczas złożyć formularz US-7. Zaświadczenia generowane przez system nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika, zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska, co jest w pełni zgodne z prawem. ZUS przygotował także ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosek USP można sprawdzić online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS.pl w zakładce Wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd, od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń. A więcej informacji o okresach doliczenia do stażu pracy można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcam, jest też tam tutorial, jak złożyć taki wniosek USP, czy w jaki sposób właśnie, które okresy obejmuje wniosek USP, US7. Także zachęcam do zbierania, potwierdzania i informacji z naszej strony internetowej.
1: To warto wiedzieć.
8: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zakończył ubiegły rok z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 miliardów złotych. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. W 2025 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zebrał 458 miliardów 200 milionów złotych przychodów. Wydatki wyniosły
3: 456 miliardów 200 milionów złotych. Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów. Składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377 miliardów 200 milionów złotych, o 9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Na koniec roku było ponad 16 milionów 300 tysięcy osób zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. To o 34,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. Ich udział sięgnął 7,9%. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 64 miliardy 400 milionów złotych dotacji z budżetu państwa. To tylko 79,1% kwoty założonej na 2025 rok. Fundusz potrzebował o 17 miliardów złotych mniej niż zakładano. Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa. Najwięcej środków Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na emerytury i renty. W ubiegłym roku było to prawie 404 miliardy złotych. To aż 89% wszystkich wydatków, które wzrosły o 9,4% rok do roku.
2: Te wszystkie informacje dotyczące płatników także z Częstochowy przekazała nam Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Są lasy, rzeki, strumienia, w nich na przykład pstrągi, są też wapienne ostańce, jaskinie i wiele innych atrakcji. To kryje obszar Jury. Są też malownicze wsie, miasta i miasteczka.
1: Ciekawe spotkanie.
9: Justyna Nowak i jestem przewodnikiem jurajskim.
10: Janusz Nowak, również jestem przewodnikiem jurajskim.
2: To od jakiego miejsca zaczniemy, jeżeli jesteśmy w Żarkach? Pierwszy taki punkt.
9: Ja bym zaczęła od Kirkutu, czyli od takiej tradycji, która łączyła kiedyś mieszkańców dawnych Żarek, czyli Żydów i Polaków. No bo Żarki przed II wojną światową były, jakby nie patrzeć, sztetlem. Więcej było tu ludności żydowskiej niż ludności polskiej, a w tej chwili jedyna pamiątka po nich to jest ten Kirkut, no i synagoga i łaźnia.
2: Tak obrazowo, żeby było, jak wygląda ten żydowski cmentarz dzisiaj?
9: W tej chwili są to macewy, zostały one w ogóle poustawiane z powrotem, bo kiedyś po wojnie zostały poprzewracane, porozbijane, zniszczone. W tej chwili w latach 70. w czynie społecznym one zostały ustawione i można na ten cmentarz pójść, pochodzić między tymi macewami, pooglądać je, zobaczyć symbole. Jest ich bardzo dużo, bo jest około 1200 macew. Jest to jeden z największych cmentarzy żydowskich na Jurze i przez to jest bardzo ciekawy. W tej chwili został też odkryty przez pana Wojciecha Mszyce grobowiec rodzinny rodu Bauererców i znaleziono też pozostałości po Ohel.
2: To takie miejsce w samym centrum miasta.
9: Tak, bo tak naprawdę wystarczy parę kroków i przechodzimy w takie zaciszne miejsce, gdzie jest Kirkut, a zaraz obok jest ulica, gdzie jeżdżą samochody i która tętni życiem.
2: Kiedy ja byłam dzieckiem, ten teren w ogóle nie był ogrodzony. Tam normalnie przechodziło się tak jakby na skróty.
9: Nic się nie zmieniło. Ten teren nadal jest otwarty. Wszyscy mogą wejść i przejść sobie przez niego i spokojnie go zwiedzić.
2: Mieszkańcy też przychodzą, dopytują, czy bardziej turyści z zewnątrz?
9: Myślę, że bardziej turyści z zewnątrz.
2: Teraz tak, przyjeżdżamy grupą zorganizowaną, kontaktujemy się tutaj z wami, z przewodnikami jurajskimi, czy nie wiem, jesteśmy gdzieś na miejscu i pytamy jeden drugiego?
9: Najlepiej się zapytać o przewodnika. Przewodnik zawsze opowie więcej, pokaże więcej rzeczy, które tak naprawdę nie dopatrzymy, ale gmina też posiadała kiedyś takie tour guide do zwiedzania Żarek właśnie szlakiem kultury żydowskiej. Myślę, że one dalej są do wypożyczenia w punkcie informacji turystycznej. Można taki tour guide sobie założyć i przespacerować się po Żarkach.
2: Obiekty, te fajne miejsca turystyczne, turystyczne. One w Żarkach znajdują się w niedalekiej okolicy, więc skoro już jesteśmy tam przy cmentarzu, to potem gdzie?
11: To zależy od przewodnika.
2: Każdy ma swoją trasę?
11: Tak, każdy mniej więcej ma swoją trasę i każdy oprowadza od innego punktu zaczyna. Gdybym ja miał dalej prowadzić, to najprawdopodobniej bym poprowadził przez Lasek Sejmikowy w kierunku Naleśniów.
2: Cóż w tym lasku jest takiego?
11: Jest lasek. To jest taka najbliższa droga właśnie do Sanktuarium Maryjnego, żeby nie powtarzać tej samej drogi z turystami, czyli pokazujemy i idziemy wzdłuż ulicy Sosnowej, kierujemy się na Lasek Sejmikowy, w międzyczasie pokazujemy następną atrakcję turystyczną, która jest w Żarkach, czyli basen i właśnie koło kapliczki świętego Jana Nepomucena idziemy ścieżką przez Lasek Sejmikowy w kierunku Naleśniów i odkrywamy Leśniów tak naprawdę od drugiej strony, Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin. Odkrywamy źródełko, w międzyczasie mamy możliwość opowiedzenia turystom historię właśnie sanktuarium, a następnie już odkrywamy przepiękne sanktuarium, które u nas jest.
2: Takie trzy rzeczy, które pana ujmują właśnie w tym miejscu.
11: Mówimy o sanktuarium. Historia, czyli jako pasjonat historii, dlaczego się to w ogóle tutaj znalazło. Przepiękne barokowe wnętrze i niepowtarzalna figurka lipowa uśmiechniętej Madonny, których jest tylko kilka, a my mamy jedną z nich.
2: Powiemy trochę o tej historii, żeby zacząć opowieść?
11: A to trzeba tu księcia Opolczyka zapytać, który tutaj z rycerzami podróżował, który wiózł tak naprawdę obraz Czarnej Madonny do Częstochowy. A historia tak się splotła, że musiał się zatrzymać tutaj u nas, niedaleko Żarek, w Leśniowie. A co było dalej, to już trzeba przyjechać i posłuchać historii.
2: To jest takie miejsce dobre na każdą porę roku.
11: Tak, Leśniów jest dobry na każdą porę roku, ale całe Żarki są bardzo dobre na każdą porę roku, ponieważ atrakcje turystyczne, które mamy u nas w gminie, wszystkie atrakcje są pod dachem. I tak naprawdę poza Kirkutem, gdzie musimy ubrać kurtkę przeciwdeszczową, potem zwiedzając wszystkie atrakcje i wszystkie muzea mamy pod dachem, a więc możemy sobie zaplanować weekend czysty i tak naprawdę i dorosły, i dzieciak, i dzieci będą mieli świetny weekend. A nie zmokną.
2: Potem co, młyn?
9: No myślę, że tak akurat od drugiej strony idąc, to właśnie fajne byłoby Muzeum Dawnych Rzemiosł w Młynie. Zarówno jako sam budynek, jak i jego zawartość, czyli to, co się w środku znajduje i o czym by nam opowiedzieli przewodnicy z Młyna. A stamtąd ruszyłabym dalej już w stronę stodu, czyli takich dawnych zabudowań gospodarczych w Żarkach. No chyba, żeby padało, to wtedy faktycznie można przejść z punktu do punktu, bo oprócz Młyna mamy też takie inne atrakcje turystyczne w Żarkach, zamknięte pod dachem, czyli mamy papugarnię, mamy Hokus Pokus, czyli Muzeum Lizaków, mamy Wehikuł Czasu, który my prowadzimy i gdzie przybliżamy historię średniowiecza, więc tak naprawdę takich atrakcji w bardzo małych Żarkach jest dosyć sporo.
2: Są takie historie, o których mieszkańcy mało wiedzą albo wcale i mogliby się zdziwić, zaskoczyć?
11: To znaczy powiem...
2: Albo miejscem?
11: To znaczy powiem tak, starsze pokolenie nie, młodsze pokolenie tak naprawdę mieszka w Żarkach, a nie zna Żarek. Ja jestem też nauczycielem w zespole szkół w Żarkach, więc mam styczność z młodzieżą, która tutaj uczy się u nas w Żarkach i prowadzę wycieczki z młodzieżą i tak naprawdę idziemy na wycieczkę, ja zaczynam im opowiadać i nagle oni robią wielkie oczy. To jak? To tu żyli Żydzi, tu było getto, to się tak zmieniło, to tu był zakład przemysłowy tam, gdzie teraz nasza Biedronka stoi naprzeciwko szkoły. Tak naprawdę ta historia, ona powolutku, jeśli nie przypomina, nie ma ludzi, którzy o nią dbają, umiera tak naprawdę. Najlepszym przykładem jest pan Mszyca, który tak naprawdę odkrywa, albo inaczej, pilnuje, żebyśmy nie zapomnieli naszej historii, naszego miasta, która była ściśle powiązana z historią tak naprawdę żydowską. Niektórzy mieszkańcy Żarek nie chcą o tym pamiętać. Miałem raz spotkanie z osobą, która mieszka w Żarkach. Mówię, że tu Żarki żydowskie, nie żydowskie, miasto. Mówię, tak, to miasto, ale przed wojną, przed II wojną światową potocznie nazywało się Żarki Żydowskie, Żarki Letnisko i jak mówiłem, że mieszkam w Żarkach, to drugie pytanie, które pytało, które Żarki, czy żydowskie, czy Letnisko? Mówię, nie, miasto żydowskie. Tak się po prostu to przyjęło. Wymazując tego, nie chcąc o tym pamiętać, tak naprawdę zapominamy naszą własną historię. O punktach, które pani się pytała, czy ludzie na przykład znają i pamiętają, to jest na przykład jedna kapliczka w Żarkach, koło cmentarza, wbrew pozorom, jak idzie się na Jaworznik, to jest mała kapliczka, którą To jakaś babinka sobie tam o nią dba i to jest kapliczka upadku Pana Jezusa. Ja kiedyś tak zacząłem się zastanawiać, a skąd to się w ogóle wzięło? No i to dokopałem się do historii, że był kiedyś tutaj po prostu włamanie do kościoła. Ukradli kielich, ukradli hostię i złodzieje uciekając porzucili hostię dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi teraz ta kapliczka. Gdybyśmy się zapytali mieszkańców Żarek, czy oni wiedzą, co to jest i gdzie się znajduje, stawiam, że 80% nie ma kompletnie zielonego pojęcia.
2: Wiem gdzie, ale nie znam historii, powiem szczerze.
11: No to są właśnie takie ciekawostki, które my jako przewodnicy staramy się zawsze odkopać i opowiedzieć nawet, jak oprowadzamy.
2: O tej tematyki żydowskiej no, Żarki nie uciekną, bo przecież Dom Kultury to kiedyś była synagoga żydowska.
9: Dokładnie tak, to była duża synagoga, bo w Żarkach były dwie synagogi. Była mała synagoga, której zarys możemy tylko obejrzeć na parkingu obok Domu Kultury. Z tyłu znajdowała się dawna szkoła, czyli Czedar. Tam też był budynek dodatkowy szkoły. I jeszcze bardziej z tyłu była łaźnia żydowska. I wszyscy właśnie myślą, że stara łaźnia, ten budynek, to jest ten naprzeciwko Domu Kultury. Ale to była łaźnia dla ludności polskiej. A łaźnia żydowska stała przy rzeczce, przy Leśniówce, z tyłu za Domem Kultury, dlatego, że oni nie mogą używać do mycia się, w szczególności hasydzi, wody bieżącej. Oni używają deszczówki i później ta woda musi spłynąć do rzeki. Tam też znajdowała się ubojnia rytualna drobiu, bo jeszcze była ubojnia dużych zwierząt, ale w całkiem innym miejscu. Więc tak naprawdę tych zabudowań było wiele, a teraz one są troszeczkę mylone przez mieszkańców ze względu na nazwy, które się przyjęły, a niekoniecznie pamiętamy, co w nich kiedyś było.
1: Ciekawe spotkanie.
9: Justyna Nowak i jestem przewodnikiem jurajskim.
10: Janusz Nowak, również jestem przewodnikiem jurajskim.
2: Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?
11: Na historię przemysłową. Żarek Steinkeller zaczął tutaj budować fabrykę Steinkellerówek, czyli powozów, że było, mieliśmy, mówi, że było oświetlenie gazowe. No, nie do końca tak, bo to nie było całego miasta, tylko jego posiadłości, ale ono było tak naprawdę. Dzięki temu, że powstały tutaj zakłady przemysłowe, to Żarki w pewnym momencie były tak naprawdę znalazły się na mapie przemysłowej Polski. Wiadomo, potem okres I i II wojny światowej, to, że kolej została warszawsko-wiedeńska wybudowana w Myszkowie, a nie w Żarkach, spowodowało to, że ten przemysł Żarek częściowo się wycofał, aczkolwiek mamy fajną kartę historii Żarek, kiedy Żarki tak naprawdę potem były jednym z miast, które specjalizowały się w produkcji obuwia. Jak opowiadam, że co drugi dom to był szewc, a co trzeci to cholewkarz, a co czwarty to hurtownik. I tak naprawdę sądzę, że 1/3, jak nie 1/2 społeczności tutaj żareckiej produkowała buty.
2: Ale był jeden kowal.
11: Nie, było kilku kowalów. Był kowal na pewno na ulicy Górki, pamiętam, po lewej stronie, naprzeciwko starego, tam gdzie się znajdował stary Kirkut, gdzie jest pomnik pamiątkowy. Na pewno był drugi kowal, jak się idzie z Leśnej przez rzeczkę, nie pamiętam, jak tam się nazywa ulicy, tam na pewno na targowisko, tam był też kowal na pewno, bo pamiętam, jak kuli konia, że mieszkałem niedaleko, no to że zazwyczaj się to widział. Także ja na
2: pewno. Ależ to klimaty były.
11: Za moim domem starym było stare targowisko dużych zwierząt, czyli co środa za płotem miałem krowy, konie, świniaki. To nie było w miejscu teraz, gdzie znajduje się targowisko, tylko to było po drugiej stronie, przy ulicy Sosnowej, tam gdzie teraz jest ZTZ, a tak naprawdę znajduje się teraz przedszkole.
2: No tak, a potem ten targ zwierzęcy został przeniesiony już tam w ten, powiedzmy, taki współczesny.
11: To były środy i to był tak zwany targ, jak ja to nazywam, zwierzęcy albo rolniczy. I potem sobotni, czyli tam już było wszystko. Aczkolwiek bardziej ten sobotni poszedł dla właśnie, przekształcił się w takie targowisko, a ten środowy dalej został bardziej taki rolniczy.
2: To nie jest za duże miasto, ale ma taki niesamowity urok, bo z jednej strony rzeczywiście miasto, a z drugiej strony jeszcze takie te klimaty, takiej ludowości, takiej tej tradycji, właśnie gdzieś tam ktoś tego konika jeszcze ma chyba coraz mniej.
11: To znaczy rolniczych jest zdecydowanie mniej. Rolnicy się znajdują w Żarkach, ale bardziej w tych wioskach okolicznych, naokoło Żarek. W Żarkach nie kojarzę żadnego rolnika. Pszczelarzy to kojarzę.
2: Czyli macie żarecki miód?
11: Oczywiście.
9: Wszystko mamy tak naprawdę. Z sery bardzo dobre, owcze, nie owcze, kozie, tak, mamy właśnie swój miód tutaj, mamy chleb taki regionalny, więc takich produktów można znaleźć całkiem sporo i to właśnie na jarmarku w Żarkach.
2: Turyści pytają właśnie o takie lokalne przysmaki.
11: Ja zazwyczaj, jeśli polecam, to tarczuch. Tatarczuch, czyli ten słynny żarecki chleb, lekko słodkawy, produkowany tylko jak jest ciepło. Czasami mamy turystów w wehikule czasu i oni tak chcieliby coś spróbować. Ja mówię, no to musicie przyjechać, szczególnie w zimę, mówię, to musicie przyjechać w lato albo od wiosny do jesieni. To wtedy można iść na targi i spróbować tatarczucha. Dlaczego teraz nie? Ten chleb nie rośnie, jak jest ujemna temperatura. Ale na przykład czasami robimy też w wehikule, jak przyjeżdża turysta szczególnie indywidualny i chciałby coś spróbować, by staramy się też pokazać, jak wyglądało jedzenie, picie w średniowieczu. I to na przykład mamy taką naszą specjalność, to jest ogórki z miodem. Były traktowane w średniowieczu jako deser i w czasie Juromanii kiedyś mieliśmy właśnie poczęstunek średniowieczny, nasz własny miód z leśnej pasieki na pustkowiu, plus ogórki z targu od rolnika i wszyscy byli zachwyceni, bo nikt nie spodziewał się, że można połączyć tak smaki, a średniowiecze właśnie słynęło z dziwnych połączeń, których teraz już byśmy nie zrobili.
2: Żarki, miasto średniowieczne.
9: Tak, jak najbardziej. Prawa miejskie uzyskało dosyć wcześnie. Później te prawa zostały potwierdzone przez Władysława Jagiełę w 1406 roku. Później tak naprawdę Żarki uzyskały w połowie XVI wieku najważniejsze prawo, czyli prawo do targów, które pozwoliły się tym Żarkom tak naprawdę rozwinąć, bo one ściągnęły targi ludność żydowską. Też tak naprawdę to miasto, które handlowało, to miasto się rozwijało. Więc to już było takie bardzo fajne i bardzo dobrze nadane prawo tutaj dla Żarek.
2: Szlak Orlich Gniazd jest długi i szeroki i nie tylko Żarki znajdują się na tym szlaku. A z Żarek to już naprawdę krok mamy do zamku w Mirowie czy zamku w Bobolicach. Można też porozglądać się po Górze Jaworznickiej.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Częstochowskie MPK ma już potwierdzenie dofinansowania do zakupu 4 nowych autobusów elektrycznych, a także rozbudowę zaplecza technicznego dla zeroemisyjnego taboru. To w ramach wartego blisko 25 milionów złotych projektu. No dłużej zatrzymamy się w częstochowskim przedsiębiorstwie.
1: Co słychać w Częstochowie?
2: Będzie o tym, jak przedsiębiorstwo zmieniło się na przestrzeni lat. O tym wszystkim podczas naszego spotkania z rzecznikiem MZK w Częstochowie, Maciejem Hasikiem.
12: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nie często proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że co prawda teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne, przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować.
2: A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
12: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą, 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone, stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i Karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie. Więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej. No nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza. To bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu. Więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
2: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
1: Kryminalna Częstochowa.
2: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijok z policji.
13: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. Te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie no w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie no, tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale no, ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No, teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, no pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, no to naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście tutaj jest ta duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
2: Sebastian Biok z policji mówił o zagrożeniach, jaką jest działalność phishingowa wykorzystująca wizerunek popularnej firmy platformy streamingowej. Częstochowska policja apeluje o rozwagę i oczywiście ostrożność w sieci. Edyta Czekaj, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
14: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Nowe stylizacje w Kick. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kick. Więcej niż się spodziewasz.
1: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj, zapraszam na program Rewitalizacja. Ja lubię to słowo. Częstochowa weszła w posiadanie terenów po byłych zakładach Elanexu. Mówimy tutaj o ponad 8 hektarach. Miasto złożyło też odwołanie od decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecydował o objęciu tego terenu ochroną konserwatorską. Przypomnę też, że w miejscu fabryki ma powstać stadion na około 15 tysięcy miejsc.
2: O tym się mówi.
3: Włodzimierz tutaj, rzecznik miasta, powie nam teraz o inwestycjach w Częstochowie w ramach rewitalizacji miasta, ale na dłużej zatrzymamy się też przy temacie miejskich żłobków. Tu mamy naprawdę dobre informacje.
4: Działania w zakresie tego programu nie zależą wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o miasto, zależą w dużej mierze także od możliwości finansowych w tym zakresie. Natomiast w tych innych obszarach, tych, gdzie tak naprawdę mamy obszar wskazany, ale to nie jest obszar miasta, to nie jest obszar miejski, to nie jest obszar należący do miasta, na który miasto ma wpływ, no to liczymy także oczywiście na tych gestorów, właścicieli, że oni także będą starali się rewitalizować te przestrzenie, co oczywiście także nie jest łatwe, bo często zależy od tego, jakimi oni zasobami dysponują, z jakich środków też na przykład zewnętrznych mogą skorzystać, żeby sobie pomóc także w tych działaniach rewitalizacyjnych, ale oczywiście chodzi też o takie ogólnomiejskie inwestycje, które prowadzi miasto, a które tym działaniom rewitalizacyjnym w niektórych rejonach sprzyjają. Myślę, że jednym z takich obszarów będących obszarem dążącym do rewitalizacji i mającym szansę na rewitalizację jest Stare Miasto, zwłaszcza w tej części ostatnio bliżej trochę torów kolejowych, połączenie 1 Maja, ulicy 1 Maja z ulicą Krakowską nad torami kolejowymi, a więc wiadukt, a więc droga, także nowa droga przez tereny Starego Miasta, przez tereny częściowo, można powiedzieć, zdegradowane i łącząca z ulicą Krakowską. No, bardzo ważne połączenie, bo ono nam w sposób bardzo istotny odciąży Śródmieście, zwłaszcza Aleję Najświętszej Marii Panny. Alternatywne połączenie między nie tylko dzielnicą Trzech Wieszczów, ale generalnie tamtą częścią miasta ze Starym Miastem i także z trasą TK91, czy Aleją Wojska Polskiego, już będącą po modernizacji. Inwestycja znacząco poprawi możliwości komunikacyjne na terenie Starego Miasta, lepiej skomunikuje ten teren i dzięki temu także zachęci inwestorów do działania. Drugą kwestią jest dla nas bardzo ważną, jest odblokowanie terenów byłego Lenexu, który, przypomnę, także jest w kręgu zainteresowania zarówno miasta, jak i klubu RKS Raków w kontekście budowy nowego stadionu piłkarskiego właśnie na tym terenie. Tam komercjalizacja będzie miała rzeczywiście sens, biorąc pod uwagę to, że jest to teren położony blisko centrum miasta i będzie właśnie dobrze skomunikowany chociażby tą nową drogą. W każdym razie, no wiadomo, że jest ta ochrona konserwatorska, ale mimo wszystko jest to teren o dużym potencjale, teren, z którym można wiązać pewne nadzieje związane z inwestycjami takimi prorozwojowymi na terenie Starego Miasta. Można myśleć tutaj o czym innego typu zagospodarowaniu, chociażby jakieś budownictwo mieszkaniowe, usługowe. No generalnie, tak jak wspomniałem, akurat na tym terenie wydaje się, że komercjalizacja jak najbardziej tych przedsięwzięć jest możliwa. W to wszystko też wpisują się inne działania miasta, czyli chociażby to, że rozpoczęliśmy budowę dwóch nowych bloków komunalnych. Wprawdzie działania deweloperskie dotyczą także, te takie komercyjne działania deweloperskie dotyczą także Starego Miasta i tu można wspomnieć o takich inwestycjach jak Nowa Guzikarnia czy osiedle neonowe, gdzie tak naprawdę są to inwestycje już w dużym stopniu rzeczywiście rewitalizujące pewną część Starego Miasta, bo no, to jest takie budownictwo, które przyciąga nowych mieszkańców.

0: mieszkańców, przyciąga najemców, przyciąga takie osoby, które no także czasami odnajmują to mieszkańcze, są to mieszkania służbowe osób pracujących w Częstochowie, ale generalnie no służy to rzeczywiście takiemu cywilizowaniu tych terenów i przywracaniu ich do życia. Natomiast no swoje dwa grosze także tutaj miasto dokłada, dwa bloki w sumie ponad 100 mieszkań komunalnych dla tych osób, które mieszczą się w tych kryteriach przyznawania lokali komunalnych, czyli wiadomo, są to osoby, które no znajdują się w takiej sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, mieszkaniowej, że to wsparcie jest im rzeczywiście potrzebne. Natomiast absolutnie nie będą to mieszkania socjalne, tylko to będą mieszkania przydzielane na zasadzie takiej tak zwanej zwykłej kolejki do mieszkania komunalnego i ze stosowną punktacją dla osób, które są zainteresowane takim najmem. To będą budynki z mieszkaniami jedno, dwu i trzy pokojowymi. Będzie tam winda, będą wózkownie, będą pomieszczenia techniczne, będzie sporo lokali przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, więc tego typu najm będzie tam oczywiście możliwy. Będą to budynki realizowane też zgodnie ze standardami energooszczędności, oczywiście z całą infrastrukturą towarzyszącą, parkingami, dojściami, więc mam nadzieję, że to także wpłynie na to, na ten standard wyglądu części ulicy Krakowskiej, która w części jest rewitalizowana, w części jeszcze nie. Natomiast no, tam, gdzie miasto może, gdzie ma swoje działki, czy jest w stanie pozyskać te działki, chociażby właśnie pod budowę i pod mieszkania komunalne, to stara się tę sytuację wykorzystywać. Cała ta inwestycja to blisko 18,5 miliona złotych, natomiast tutaj też miasto oczywiście postarało się o to, aby nie trzeba było tych środków wydatkować wyłącznie z budżetu miasta. Większość tych środków, mamy nadzieję, będzie pochodzić ze tak zwanego Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad połowę, a może nawet do 80% będziemy w stanie sfinansować właśnie z tego Funduszu Dopłat. W tym czasie także Stare Miasto będzie zyskiwać kolejne inwestycje, także te prywatne, które będą prowadziły do takiej pełnej rewitalizacji, czy większościowej rewitalizacji tego terenu, który naprawdę jest terenem atrakcyjnym i będzie coraz lepiej skomunikowany.
1: Zmieniamy temat.
2: Skoro dziś dużo mówimy o planach, to zaglądamy do Myszkowa i pytamy burmistrza Włodzimierza Żaka, na co w kwestii inwestycji mogą liczyć mieszkańcy.
3: W zasadzie jesteśmy bardzo mocno rozpędzeni. No będziemy musieli teraz przede wszystkim podkręcić to, co zaczęliśmy. A sporo mamy tych inwestycji. No pewnie taka kluczowa, która się ciągle dzieje, to rewitalizacja centrum miasta. To w zasadzie jest jeden wielki plac budowy. Powstaje droga przy dworcu.
2: Nie jest to łatwa inwestycja, ale bardzo potrzebna. Jak mieszkańcy sobie radzą?
3: W różnych warunkach mamy niesamowitą taką zdolność, że szybko się adoptujemy. Oczywiście łatwiej adoptować się do rzeczy przyjemniejszych, jeżeli coś zmieniamy na lepsze, ale też do trudniejszych warunków się potrafimy dostosować. No i myszkowianie dzielnie to znoszą. Oczywiście nie powiem, że nie ma jakichś narzekań. Są też czasami takie pragmatyczne podpowiedzi, co można zrobić, żeby te uciążliwości były mniejsze.
2: Jeśli będzie to centrum miasta, ono już się zmienia przy dworcu PKP zwłaszcza.
3: Tak, no taki najtrudniejszy etap, bo weryfikatorzy społeczni, czy nasi mieszkańcy, no wykazują też pewną taką dozę niecierpliwości, bo jak widzą na przykład szerszy chodnik niż do tej pory, no to mówią, to będzie więcej betonu niż do tej pory, a gdzie zieleń? Dopiero tłumaczymy, że nasadzanie zieleni będą robione jako inny etap, natomiast w tej chwili te szersze chodniki to również zapewnienie dojazdu do centrum przesiadkowego, które mamy nadzieję powstanie i wtedy na tym dotychczasowym chodniku musi być również miejsce dla rowerzystów.
2: Ta rewitalizacja rzeczywiście pięknie będzie wyglądać.
3: Mam nadzieję, że tak. No robimy wszystko, żeby to wyglądało tak, jak na zaprezentowanych koncepcjach.
2: O trwającej wielkiej rewitalizacji w Myszkowie mówił burmistrz tego miasta Włodzimierz Żak. Tymczasem mamy jeszcze kilka informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście wszystkich zainteresowanych jak zwykle odsyłam do oddziału ZUS w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego, a póki co raz jeszcze witamy się z panią rzecznik Beatą Kopczyńską.
1: Ciekawe spotkanie.
4: Masz za sobą lata na własnej działalności lub zleceniach?
1: Od 1 maja te okresy mogą oficjalnie powiększyć Twój staż pracy u obecnego pracodawcy. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Wyjaśniamy, jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia. Już od 1 maja wszyscy pracownicy, niezależnie od sektora, będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach cywilnoprawnych. Do tej pory z tego przywileju korzystali jedynie pracownicy sfery budżetowej. Nowelizacja Kodeksu Pracy pozwala na uwzględnienie w stażu pracy, od którego zależą m.in. dodatki stażowe czy wymiar urlopu, okresów aktywności zawodowej innych niż etat. Kluczem do zwiększenia stażu jest uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. Katalog obejmuje m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, pracę na umowie zlecenia agencyjnej lub współpracę przy nich, korzystanie z tak zwanej ulgi na start, bo pierwsze 6 miesięcy w ramach ulgi na start to jest brak składek na ubezpieczenia społeczne, płaci się jedynie składkę zdrowotną i okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności. Nie wydamy zaświadczenia, gdy nie ma u nas żadnych dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a tak jest na przykład w przypadku uczniów lub studentów do 26 roku życia, którzy pracują na umowie zleceniu i nie odprowadzane są za nich z tytułu tej umowy żadne składki. Jak uzyskać takie zaświadczenie ZUS? Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Aby uzyskać dokument, należy złożyć wniosek USP poprzez portal e-ZUS. Ważne rozróżnienie. Wniosek USP dotyczy okresów po 1 stycznia 1999 roku. Natomiast jeśli pracownik chce potwierdzić staż sprzed tej daty, czyli przed 1 stycznia 1999 rokiem, to musi wówczas złożyć formularz US-7. Zaświadczenia generowane przez system nie wymagają odręcznego podpisu urzędnika, zawierają nadruk imienia, nazwiska i stanowiska, co jest w pełni zgodne z prawem. ZUS przygotował także ułatwienia dla firm w celu weryfikacji przedkładanych przez pracowników zaświadczeń. Autentyczność zaświadczeń wystawionych na wniosek USP można sprawdzić online na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zus.pl w zakładce Wyszukiwarki i usługi. Skala zainteresowania nowymi przepisami jest ogromna. Jak dotąd, od 1 stycznia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płynęło ponad 632 tysiące wniosków, na podstawie których wydano blisko 1 100 000 zaświadczeń. A więcej informacji o okresach doliczenia do stażu pracy można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcam, jest też tam tutorial, jak złożyć taki wniosek USP, czy w jaki sposób właśnie, które okresy obejmuje wniosek USP, US7. Także zachęcam do zbierania, potwierdzania i informacji z naszej strony internetowej.
4: To warto wiedzieć.
1: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zakończył ubiegły rok z mocnymi wynikami. Wpływy ze składek wyraźnie wzrosły, a zapotrzebowanie na dotacje z budżetu państwa były mniejsze o 17 miliardów złotych. Fundusz pokrył 82,6% wydatków z własnych środków. W 2025 roku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zebrał 458 miliardów 200 milionów złotych przychodów. Wydatki wyniosły 456 miliardów 200 milionów złotych. Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów. Składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377 miliardów 200 milionów złotych, o 9% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Na koniec roku było ponad 16 milionów 300 tysięcy osób zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. To o 34,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. Ich udział sięgnął 7,9%. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykorzystał 64 miliardy 400 milionów złotych dotacji z budżetu państwa. To tylko 79,1% kwoty założonej na 2025 rok. Fundusz potrzebował o 17 miliardów złotych mniej niż zakładano. Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa. Najwięcej środków Fundusz Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na emerytury i renty. W ubiegłym roku było to prawie 404 miliardy złotych. To aż 89% wszystkich wydatków, które wzrosły o 9,4% rok do roku.
2: Te wszystkie informacje dotyczące płatników także z Częstochowy przekazała nam Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Trwa rekrutacja uzupełniająca w częstochowskich przedszkolach. Policja w Częstochowie ostrzega przed oszustami, znów są w natarciu.
4: To warto wiedzieć.
2: Uwaga rodzice maluchów, kończy się uzupełniająca rekrutacja do częstochowskich przedszkoli. Wiktoria Kiedrzynek z Urzędu Miasta w Częstochowie.
5: Rekrutacja uzupełniająca dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach na nadchodzący rok szkolny. Potrwa ona do 4 maja tego roku. Odbędzie się ona z wykorzystaniem systemu elektronicznego znajdującego się na stronie naboru. Zadaniem opiekunów jest wypełnić wniosek znajdujący się na owej stronie, wydrukować go, podpisać, a następnie dostarczyć do wybranego przez rodziców przedszkola. Opiekunowie, którzy jednak nie będą mieli możliwości skorzystania z systemu elektronicznego, nie zostaną tutaj bez wsparcia. Mogą oni zgłosić się osobiście do wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej biorącej udział w rekrutacji, gdzie otrzymają papierową wersję takiego wniosku, a po jego wypełnieniu należy złożyć dokument w placówce pierwszego wyboru według ich własnej preferencji i to również powinno się odbyć w terminie, czyli od 27 kwietnia do 4 maja. Przy czym warto jednak pamiętać, że poszczególne placówki mogą ustalać własne zasady co do przyjmowania tychże dokumentów. Na przykład mogą mieć wyznaczone godziny czy też formy składania takich wniosków. Dlatego przed wizytą rodzice powinni sprawdzić informacje na stronie danej placówki bądź skontaktować się z nią na przykład telefonicznie. W rekrutacji uzupełniającej pamiętajmy, że mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte w poprzednim etapie. Proces ten odbywa się na takich samych zasadach jak wcześniej. A kolejność składania wniosków nie ma tutaj znaczenia, ważny jest ten termin. System umożliwia wybór maksymalnie 3 placówek w kolejności preferencji opiekunów, przy czym widoczne będą tylko te, w których zostały wolne miejsca. Jeśli danej placówki nie będzie na liście, oznacza to, że nie prowadzi ona już dalszej rekrutacji uzupełniającej. Jeśli mowa o dzieciach z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach będzie prowadzona rekrutacja odosobniona i w tym przypadku rodzice będą bezpośrednio zgłaszać się do placówek.
4: Kryminalna Częstochowa.
2: Kolejne ostrzeżenia płyną od naszych mundurowych. Nie dajmy się oszukać. Rzecznik częstochowskiej policji Barbara Poznańska.
6: W związku z toczącym się śledztwem prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach apelujemy do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, aby ostrożnie podchodziły do publikowanych w mediach społecznościowych materiałów wideo, w których oferowana jest pomoc przy zwrocie zablokowanych środków. To nic innego jak próby wtórnych oszustw. Obserwujemy zmasowaną kampanię dezinformacyjną, której celem jest ponowne okradzenie osób już raz poszkodowanych. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy Zonda Krypto, publikując w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych materiałach informacyjnych fałszywe komunikaty o rzekomej możliwości natychmiastowego odzyskania utraconych środków. Oszuści masowo produkują filmy, w których wygenerowane wizerunki osób, ekspertów finansowych, są wykorzystane do uwiarygodnienia kłamstwa. Wygenerowany cyfrowo głos i obraz pokazują, że powstał sposób na odzyskanie kryptowalut z zablokowanych portfeli. Jedynym celem oszustów jest wyłudzenie kolejnych pieniędzy. Sprawcy mogą podszywać się pod oficjalne instytucje państwowe, wysyłając wiadomości mailowe, a także za pomocą komunikatorów. Często opierają oni fachową, fachową terminologią prawniczą i techniczną, aby wzbudzić zaufanie i stworzyć taką iluzję profesjonalizmu. W rzeczywistości żadna prokuratura ani jednostka policji nie kontaktuje się z obywatelami w celu wpłat na poczet odzyskania skradzionych środków. Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w sprawie Zonda Krypto, skontaktuj się z najbliższą jednostką policji lub prokuratury, a przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien, po pierwsze, sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w Zonda Krypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela. Po drugie, zabezpieczyć korespondencję mailową prowadzoną z Zonda Krypto za możliwie najdłuższy okres, a w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej. Po trzecie, pozyskać historię transakcji prowadzonych w Zonda Krypto w całości. Wygenerowane stosowne pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej Zonda Krypto. Po czwarte, sporządzić wydruk przelewów wykonanych na rachunki Zonda Krypto tak, aby widoczny powstał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia, oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia. Po piąte, wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecono wypłaty z Zonda Krypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.
4: Zmieniamy temat.
7: Urszula Miszczak. Śledczy ostrzegają przed oszustami, którzy próbują wykorzystać trudną sytuację poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. W sieci pojawiają się fałszywe, często generowane przez AI filmy, w których oferowana jest rzekoma pomoc w odzyskaniu zablokowanych środków. Tymczasem liczba pokrzywdzonych rośnie. Każdego dnia w całym kraju zgłaszają się kolejne osoby. Zawiadomienia przyjmuje policja, a także prokuratury okręgowe, które mają polecenie.
8: Realizacji czynności związanych z przyjmowaniem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przesłuchaniem oraz zabezpieczaniem materiału dowodowego od pokrzywdzonych.
7: Mówi zastępca prokuratora regionalnego w Katowicach Michał Binkiewicz. Wyborcza ustaliła, że do 24 kwietnia trzy osoby złożyły zawiadomienia w siedzibie prokuratury okręgowej w Częstochowie, jedna mieszkająca poza Częstochową w rejonowej.
2: Oszustw w internecie nie brakuje. Jak je rozpoznać? No, być może przez błędy gramatyczne czy ortograficzne. Znakiem ostrzegawczym jest też zbyt dobra oferta. Sporo takich dobrych wskazówek znajdziemy w internecie. Bądźmy czujni i uczulajmy my też swoich bliskich.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Na sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał, w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.

0: KFC.
1: Reklama.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje zapraszamy Was na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym to pojawiają się najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam Was na spotkanie, mogę tego słowa użyć z czystą przyjemnością, kultowego polskiego zespołu, który w latach 80. wylansował choćby takie piosenki jak Gołębi Puch, Diamentowa Kula, czy Przeżyj to sam, czy Szklana Pogoda. No i chyba wszystko już jasne. Lombard już teraz pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
3: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
3: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów no będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
5: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
4: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu w tej działalności lombardowej, naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
5: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
3: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz no chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
5: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
3: O matko, a to tego nie wiedziałem.
5: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle.
3: I tyle. I
5: natomiast, tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego, tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
3: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
4: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że Trochę nie słuchałam, szczerze.
3: Aha.
4: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę Państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
3: Aha, ładnie powiedziane, ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno, legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
5: Tak, dokładnie tak.
4: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy, ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się. Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
3: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przepąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
5: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jabłka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez dwie minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
4: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
3: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
5: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
3: No właśnie.
5: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
4: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz. Niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu i nigdy nam nie jest ich za mało.
5: Z nadzieją.
4: Za dużo.
5: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
3: No to trzymam za to kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
3: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
5: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby no, opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
4: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard: Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. No. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, nie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one są... One budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy... was prosić, żebyście nie...
5: kupili nam zmywarkę, chętnie wyprali, żeby wszystko... był naprawdę spokój z tym.
4: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
5: My nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
4: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
2: Od ćwierć wieku.
4: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
3: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
5: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i w akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
3: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
4: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
3: będzie,
4: że ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Te fusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
3: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam. Pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
5: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
4: telefonów
5: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no, ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie tej sali i pilnować, żeby był porządek. Także takie rzeczy też się działy.
3: Tak. Trudno sobie wyobrazić te czasy, zwłaszcza jeżeli się na przykład przyszło na świat po roku 2000. Ponad 40 lat na scenie. Z tej okazji fani mogą cieszyć się niezwykłym prezentem: artbook 40x40, czyli nowe wersje wielkich przebojów Lombardu. Powiedzcie, czy ciężko się zmierzyć z własną legendą? Bo tak sobie myślę, że w przypadku takich dzieł jak na przykład, nie wiem, wspomniany Przeżyj to sam, no to tą nową wersją można zrobić sporo zamieszania.
5: Ja upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy. Po prostu z prostej przyczyny te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami. Jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
4: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
3: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
4: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
5: Ja miałem malucha, ale przewoziłem pustaki i cement.
4: No, Krzysiu budował dom całe lata 80, więc...
5: Gwiazda rock'n'rolla
4: spędziła na budowie te lata 80. Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
5: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Także to takie rzeczy się działy.
4: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak, ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
5: Nie skupialiśmy się na tym.
4: Chcieliśmy, żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. I być może dzięki temu ona jest tak ciekawa.
5: Wiemy i czujemy to, że było to istotne dla tych muzyków, bo z niektórymi z nich jesteśmy w kontakcie i piszą do nas...
4: I proszą, żebyśmy wysłali im tego Artbooka na przykład.
5: Za ocean są prośby,
4: do Kanady,
5: żeby przysłać i tak dalej.
4: Do Kanady, do Stanów.
5: I czujemy,
4: tak,
5: że im bardzo zależy na tym. Dwa, piszą też o tym, że świetnie, że to zrobiliśmy, super, że takie utwory, fajnie, że mówimy o tym, że są oni wszyscy zaznaczeni, że pamiętaliśmy o tym. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, bo no nie ma się co oszukiwać. Gdybyśmy tutaj nie zamieścili tej całej listy, plejady osób, które brały udział w tym przedsięwzięciu ponad 40-letnim Lombardu, to byłoby to niesprawiedliwe.
4: Uświadamiamy sobie to każdego dnia. Bez dziennikarzy muzycznych tego zespołu by nie było.
2: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest.

0: Ekstra z Łukowa. Złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: 2 maja. Słuchacie radia Złote Przeboje. Minęła 8. Czas na wiadomości.
4: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5 tysięcy żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
5: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, kwiatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
4: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne, czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzice a młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem, niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
4: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
7: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
4: Według psycholożki w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku i na zapachu otoczenia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Wszędzie dzisiaj bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 26, tyle w Szczecinie. Wszędzie dużo słońca. Kasper Sosnowski, witam. Tak się na to słońce za oknem zapatrzyłem, bo już rano bardzo ciepło, nawet 14, jak tutaj szedłem do pracy, więc można tak prawie w krótkim rękawku.
8: Radio Złote Przeboje.
3: A w dzień to się dopiero będzie działo. Zaczynamy tak spokojnie, Glenn Medeiros, ale dzisiaj naj na maj, czyli rzeczy, które są naj w muzyce. A po święcie pracy będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. Zostańcie z nami koniecznie.

10 po 8. ONA w Radiu Złote Przeboje znalazłam. Dziś to najlepiej znaleźć leżak i spokój. Tego życzę. Zaraz gram też o słodkich snach. Wielki przebój z 83 roku, ale na razie lata 90. o tym, że życie to jest roller coaster. I to jest zdumiewająca informacja, że taką prostą kolejkę pędzącą po szynach w górę i w dół dla rozrywki to wymyślono w 1883 roku. Ale dopiero na początku lat 80. takie roller coastery podobne do dzisiejszych to się pojawiły, które tak do góry nogami przewoziły spragnionych rozrywki pasażerów. A propos Ronana Keatinga, to ten chyba nigdy nie powiedział w wywiadzie, czy lubi kolejki górskie. Na pewno lubił tę piosenkę, bo to jego największy przebój.

0: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
9: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Wczoraj święto pracy, niektórzy świętowanie pewnie wieczorem kończyli, a u nas teraz chwilę po święcie pracy. Laj na maj. O najdłuższych karierach gwiazd w muzyce dzisiaj i tu z podziwem możemy popatrzeć choćby na Erika Claptona. On ma 81 lat, urodziny obchodził w marcu. Właśnie zagrał też koncert w Krakowie, bo jest zresztą na trasie koncertowej. A na scenie jest od ponad, uwaga, 64 lat. Pierwszy występ miał w październiku 62 roku jako 17-latek. No to dobrze się trzyma do tej pory. Na konferencji z okazji dokumentalnego filmu o sobie, pytany czy na bluesowej, jazzowej, popowej scenie alkohol i narkotyki to nieodłączny element muzyków, powiedział tak. Myślę, że to mit. Jak byłem młody, to tak myślałem, bo wokół mnie rzeczywiście sporo artystów tak żyło, ale też sporo szybko odchodziło z tego świata. Potem okazywało się, że praca pod wpływem alkoholu daje złudne poczucie genialności. Nagrania brzmiały świetnie tylko w danej chwili, gdy było się pod wpływem, a rano wstawałeś trzeźwy i okazywały się fatalne. To właśnie trzeźwość, którą otrzymuję od 30 lat, umożliwiła mi dalszą pracę. Czyli przepis na długowieczność w muzyce jednak bez alkoholu. Mick Jagger pewnie teraz lekko zaskoczony. Ale ja gram

0: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
3: Jeden wieczór, dwa koncerty.
2: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
4: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Gombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje o jamajskim słońcu. Dziś to polskie słońce niczego sobie, jakoś do tych prognozowanych 26 stopni musi Polskę nagrzać. W całym kraju bardzo słonecznie, a w maju u nas słonecznie będzie na naszej antenie. To dlatego, że pewnie już wiecie, dołącza do nas Beata Kozidrak. Tak, tak, ta od...
1: Z oddali słyszę już muzykę.
0: Będzie w majowe niedzielę z nami pani Beata. Taki specjalny program od południa będziemy z nią mieć. Będą też konkursy z nagrodami, również takimi osobistymi, na przykład z autografem.

0: Drugi dzień maja, sobota, słuchacie Radia Złote Przeboje. Minęła dziewiąta, zapraszamy na wiadomości.
1: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
2: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
1: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: W najgorętszym momencie dnia dziś 20 stopni w Rzeszowie, 22 w Lublinie, Katowicach, 24 we Wrocławiu i Łodzi, 25 w Poznaniu, 26 w Szczecinie i Zielonej Górze. No musiałem wymienić, bo pięknie to brzmi. Do tego wszędzie słońce. Środek majówki, no to pytanie, jakie grille najlepsze musiało paść, a w ramach naszego cyklu Naj na Maj będzie o najdłuższych karierach gwiazd muzyki.
4: Radio Złote Przeboje.
0: Czyli będzie o tym, kto najdłużej pracuje. Jak ktoś w pracy, to pozdrawiam.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Effer David dla Was.

Lian Rimes w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 9. Tak a propos grillowania, bo widzę, że już grille są powoli wyjmowane. No właśnie, to lepsze te gazowe, elektryczne, takie normalne. Grillowanie na gazie jest lepsze niż na węgielkach, tak mówią eksperci, no bo pozwala uniknąć powstania tych szkodliwych substancji smolistych i węglowodorów aromatycznych, tak to się nazywa. A jak już węgiel, to najlepiej drzewny. I jak ten węgiel, to na żarze, a nie w płomieniach najlepiej grillować. Tak będzie trochę zdrowiej. Urszula, ile masz lat już teraz w Radiu Złote Przeboje?

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
1: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

said, I suppose you've heard about Alice.

0: to Eli.
1: Smoki w radiu Złote Przeboje, a teraz o najdłuższych muzycznych karierach. Paul McCartney, 83 lata ma były członek The Beatles, a na scenie jest od lipca 1957 roku, kiedy poznał Johna Lennona, po tym jak kilkoma swoimi wykonaniami mu zaimponował, no to dołączył do The Quarrymen, zespołu Johna Lennona, który potem zmieniał nazwy ostatecznie na The Beatles właśnie. McCartney jest zatem jednym z rekordzistów, powiedzielibyśmy takich przodowników pracy, bo na muzycznej scenie jest niemal 68 lat. Ale tak to jest, jak się zaczyna jako nastolatek. W rozmowie z amerykańskim magazynem Wired McCartney powiedział kiedyś: jak byłem dzieckiem, to w domu mieliśmy pianino. Grał na nim mój tata. Zresztą kiedyś były takie czasy, że każdy w domu miał jakiś instrument, bo nie było zbyt wielu atrakcji. To było jak komputer. Poprosiłem tatę, żeby mnie czegoś nauczył, ale nie chciał. Powiedział, że muszę brać porządne lekcje, więc brałem porządne lekcje i nie mogłem się z tym pogodzić, bo muzyka, którą słyszałem w głowie, nie brzmiała tak. To było ekstremalnie dziwne. Nie mogłem się tak uczyć. To mi się nie podobało. Uczyłem się zatem sam. Grałem po swojemu. Miałem wtedy ze 14 lat. Tak opisywał to McCartney. Oprócz pianina opanował potem jeszcze bardzo dobrze lub dobrze grę na gitarze klasycznej, basie, perkusji oraz, uwaga, mandolinie i ukulele. A u nas teraz Paul McCartney ze Stevie Wonderem. Ebony.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Siki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
4: Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Są miasta, które pamięta się dłużej. W Tarnowskich Górach wyruszasz w podróż w głąb ziemi, w zabytkowej kopalni srebra. Płyniesz 600 metrów pośród podziemnych skał, w sztolni Czarnego Pstrąga. Słyszysz gwizd? To Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, najstarsze czynne na świecie, ruszają w trasę. A na koniec historia w ruchu. Muzeum Motoryzacji. Motory i samochody, które napędzały świat. Przeżyj to w Tarnowskich Górach. Wejdź na stronę miastagwarków.pl i kup bilet.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
12: Morliny są gorące.
13: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
14: Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
15: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: dobry weekend.
1: Dzień dobry.
0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 10. Wczoraj święto pracy, a dziś dzień flagi. W naszych wiadomościach powiemy o tym, jakie atrakcje w związku z tym czekają nas w całym kraju.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.

0: Od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
1: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
2: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
1: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
0: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andrzejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Tak ciepłej majówki to żeśmy się chyba nie spodziewali. Wszędzie powyżej 20 stopni, tyle na wschodzie, 22 na południu, 24 w centrum, nad morzem i na zachodzie do 26 stopni i do tego mocne słońce. A ja patrzę na dane, że połowa Polaków wzięła przy majówce dodatkowe dni wolne, żeby labę trochę wydłużyć, więc być może dla niektórych ten weekend zakończy się w poniedziałek.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Wieczorem. No tego wszystkim życzę.

Radiu Złote Przeboje, Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, relax. No, w długi weekend takiemu hasłu się poddajemy. A jak ktoś wybierze się na spacer po lesie, to przekazuje rady od leśników z Karkonoskiego Parku Narodowego. Oni doradzają, jak skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami, które teraz bardzo aktywne. Otóż dobrym narzędziem w walce z kleszczami jest taka rolka do ubrań, samoprzylepna. I przy wyjściu z lasu się tym przeczesujemy i jak kleszcze są na ubraniach, bo one tam zwykle trochę po tych ubraniach wędrują, zanim się wgryzą, to się szybko do tej rolki przykleją. Także po przyjemnym spacerze można się przyjemnie pogłaskać taką rolką. A to już Kiss w Radiu Złote Przeboje.

majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy Merlin.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją i jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.

0: KFC.
1: Lubisz lody?
2: Lubię.
1: Ja lubię owocowe.
2: A ja śmietankowe.
1: Na patyku.
2: Z pudełka.
1: A chcesz spróbować moich?
2: A ty moich?
1: Koral.

Queen w Radiu Złote Przeboje. Dla mnie najlepszy zespół wszechczasów. A teraz coś o najdłuższych karierach gwiazd muzyki. A tutaj Kim Carnes za chwilę 81 lat będzie miała, a na scenie jest od 16 roku życia. Tak na stałe to od 21 urodzin, kiedy weszła do zespołu The New Christy Minstrels. Ale jak wspomniała w wywiadzie dla fundacji Freedom Forum, początki jej starań o śpiewanie i nagranie jakiegoś materiału były dramatyczne. Bo kiedyś z koleżanką, też muzykantką, została oszukana. Jeździłyśmy w Hollywood od wytwórni do wytwórni, wierząc, że znajdziemy tę jedyną, gdzie nagramy płytę. I w końcu znaleźliśmy taką, w której pan powiedział, żebyśmy wróciły jutro wieczorem i przyniosły mu $250, to płytę nam nagra. Wróciłyśmy do domu, pożyczyłyśmy pieniądze od rodziców, znajomych. Poszłyśmy do studia, zapłaciłyśmy, zaśpiewałyśmy chyba 4 piosenki, a potem ten pan dał nam zieloną płytę winylową. Byłyśmy nią zachwycone, dopóki nie zabrałyśmy jej do domu i nie puściłyśmy kilka razy, bo potem jej jakość szybko się pogorszyła. Nie nadawała się do odtwarzania. Pan wcześniej powiedział nam, że jedzie do Australii na 6 miesięcy, ale jak wróci, to zrobi z nas gwiazdy. Po kilku miesiącach wróciłyśmy do tego studia, ale było tam już biuro podróży. Czyli na pierwszej płycie Kim Carnes straciła dokładnie $250. No dobrze, że przy kolejnych było już lepiej.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
10: Jeden wieczór, dwa koncerty.
9: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
11: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
12: Renew.
13: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
14: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
19: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Skoczysz do Carrefoura?
23: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
0: Reklama.

Survivor w radiu Złote Przeboje na majówkę. Dziś to powoli ze wszystkim, prawda? Tak jak w tej historii, jak dyrektor rozmawia z pracownikiem, że pan to wszystko robi powoli. Powoli pan myśli, powoli pan pisze, powoli pan mówi, powoli się pan porusza. Czy coś jest takiego, co pan robi szybko? Tak, dyrektorze, ja się szybko męczę. No to dziś i jutro ze wszystkim powoli. O, tak jak teraz u Stinga. Fields of Gold, złote pola. A jak ktoś spędza majówkę na łonie natury, to zazdroszczę.

Gabriel Fleszar w Radiu Złote Przeboje, kroplą deszczu, ale to nie jest scenariusz na dziś. 11:03 w naszych wiadomościach, coś dla miłośników parowozów.

0: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł.

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Zbliża się godzina 11. Czas na wiadomości.
6: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
7: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk.

0: polscy żołnierze USA.
1: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
2: Środki jeszcze mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuł się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
1: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Pogoda na weekend.
5: Po południu w Lublinie 22 stopnie, w Częstochowie 23, tyle samo w Kielcach, ale już 25 w Warszawie, we Wrocławiu, 26 w Bydgoszczy, Trójmieście oraz w Szczecinie. Tam na zachodzie tego słońca najwięcej, ale wszędzie przyjemnie.
4: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Witam pięknie. Nie wiem, czy słychać, co tam u nas się dzieje na balkonie radiowym. No słychać. No grilluje się coś, grilluje, tak, tak.
6: Radio Złote Przeboje.
5: A ja powiem zaraz, na co przy tym grillowaniu trzeba szczególnie uważać. Będzie także naj na maj. Dziś o poranku najdłuższe muzyczne kariery. Elton John chyba też by się do tej grupy załapał, bo on na scenie 6 dekad.

Tyler Dane, Tell It To My Heart w radiu Złote Przeboje. Czy to już od rana wszędzie się może grillować? No, gdzie niegdzie na pewno tak. Proszę przy tym grillu dobrze tego bakłażana czy mięso drobiowe dosmażyć, bo niektóre lekko surowe rzeczy mogą zaszkodzić. Ziemniaki na przykład, które też lubimy piec, mają solaninę, toksyczna substancja. No i jak się nie dopiecze, no to nudności i wymioty gotowe. Podobnie z bakłażanem jest. I grillujemy na żarze, a nie w płomieniach. Tak jest trochę zdrowiej. A my uprzyjemniamy majówkę. Nieważne, czy przy grillu, czy w domu, czy w pracy, bo takie sytuacje przecież też są. Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje Radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: 29 minut po godzinie 11. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A majówka upływa nam pod hasłem
1: Naj na maj.
0: U mnie najdłuższe kariery gwiazd. Brian Ferry teraz to jest 80-latek, więc można sobie wyobrazić, że na scenie też jest długo. Choć może nie aż tyle, ile wspomniany dziś Paul McCartney czy Kim Carnes, ale 55 lat koncertowania i nagrywania to też szmat czasu. Ferry przygodę z muzyką zaczął dość późno, jako dwudziestokilkulatek, bo wcześniej roznosił gazety, a za pensję kupował sobie magazyny jazzowe.
2: Morning paper, morning star.
0: Potem był nauczycielem ceramiki. Na scenie i w jego płytach słychać zresztą w tych utworach pewien artyzm i sztukę. Zresztą, gdy na początku lat 70. tworzył ze znajomymi zespół Roxy Music, panowie zakładali bardzo ekstrawaganckie, dziwne stroje. Zdaniem Ferry'ego to było konieczne. Wszyscy w zespole byliśmy dość nieśmiali, raczej powściągliwi, a przebieranie się przed występem ułatwiało nam wejście w rolę. To było teatralne, jak wcielanie się w kogoś. To ułatwiało nam występy. Zdradzał swego czasu Ferry. W latach 80. artysta rozwiązał swój zespół i nagrywał już samodzielnie. I to był znakomity moment jego kariery. Sprzedał 30 milionów albumów na całym świecie, a kilka lat temu został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Roxy Music. U nas teraz Don't Stop the Dance.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wow, panie Burnyka. A ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
0: Reklama.
1: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: 10 minut i będzie południe. Martika w Radiu Złote Przeboje. Majówka u nas upływa pod hasłem Naj na maj. Od południa Marzena Rogalska. Weekend jak marzenie, a dzisiaj u niej najfajniejszy gość. A może coś powie sam?
1: Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
2: Poznajecie ten głos?
0: No pewnie, że poznajemy, co najmniej z naszej stacji. To jest aktor, konferencjer, lektor Łukasz Nowicki. Już tutaj za chwilę. Oj, zawstydzi nas, zawstydzi tym swoim pięknym basem. Ja się teraz muszę postarać, jakoś ładnie zapowiem. Aha, The Sun Always Shines on TV w Radiu Złote Przeboje.

Maną w Radiu Złote Przeboje. Może takie piękne słowa też w majówkę będą padały. Południe za chwilę, wtedy nasze wiadomości, a w nich o tym, co Polacy podczas tej majówki robią. Reklama.

0: Wiśniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, między innymi nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
6: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
5: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
7: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocy

0: osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silną środkową europejską.
1: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Pogoda.
1: Trafiła się pogoda na majówkę, dzisiaj od 20 do 27 stopni, pełne słońce, nie powinno padać ani dziś, ani jutro. Natomiast w poniedziałek z zachodu i północy przypłyną deszczowe chmury, możliwe są ulewy i burze.
3: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: To jest Radio Złote Przeboje i taka ciekawostka przyrodnicza, bo dzisiaj gościmy Łukasza Nowickiego w Weekendzie jak marzenie. Który to Łukasz? Wolnych weekendów raczej nie ma.
5: Nie.
4: No jak się z tego wytłumaczysz?
5: Aktorzy pracują wtedy, kiedy inni mają wolny weekend, żeby ich zabawiać, bo my jesteśmy komediantami.
4: A czy będziesz nas zabawiał do 15?
5: Będę robił co w mojej mocy, żeby państwa nie znudzić przede wszystkim, ale też bardzo mi zależy na twojej opinii o tej rozmowie. Ale... będę walczył o twoją atencję, twoje zaciekawienie i twoją sympatię.
4: Poznajecie ten głos? Łukasz Nowicki, poza tym, że jest Łukaszem Nowickim, jest głosem radia.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Łukaszku, to jedziemy.
1: Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje. Od 12 do 15. Zaprasza Marzena Rogalska, stara flądra.
0: Słuchaj, jak rozmawiać z człowiekiem, który to człowiek właściwie tych weekendów nie ma? Czy jego weekend jak marzenie to jest weekend w pracy?
2: Dla mnie z definicji weekend to nie jest czas wolny. Weekend to sobota i niedziela. W sobotę i niedzielę pracuję, aktor pracuje, kiedy tak zwany cywil, tak mówimy w branży, oczywiście nie nazywam państwa cywilami, ale my tak mówimy, ma wolne, idzie do teatru. Wtedy my pracujemy. Teoretycznie kiedyś aktorzy mieli wolne poniedziałki. Teraz już tak oczywiście nie jest. W poniedziałki mamy inne prace. Stąd, ale wiesz co, już jestem do tego tak bardzo przyzwyczajony. Jedyne, czego czasem czuję deficyt, to rzeczywiście obecność w naszym domku nad rzeką. Bo kiedy wolne dzieci mają weekend, to mnie nie ma. I to jest rzeczywiście czas, kiedy krajęczyn na mnie czeka, wzywa mnie. Również odpowiedzialność za trawę, za przestrzeżenie roślin. A mnie tam nie ma i nie ma i nie ma i ten dom jest pusty.
0: Lubisz tutaj takie wiejskie, wiejskie życie, tak jak twój ojciec lubił swój.
2: Wolę plastikowy kubek od kryształu. Wolę kaszankę od foie gras. Wolę przyjaciół od prezydentów i kardynałów.
0: A wiesz, że to jest takie krakowskie bardzo, co powiedziałeś?
2: Bo ja jestem bardzo krakowski.
0: No, ale poznański też.
2: Mama z Poznania, stąd jeżeli już jestem na tych plantach, to mam w kieszeni kilkadziesiąt solniczek, 40 pieprzyków, 34 sreberka, a nóż się przydadzą.
0: Czyli zrobię uaktualnienie. Gościmy głos Radia Złote Przeboje Łukasza Zbieracza-Nowickiego.
2: Tak jest.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, przyjacielu mój drogi, dlaczego poszedłeś w ślady ojca, w aktorstwo, a nie zostałeś sportowcem, tak jak twoja mama?
2: Jeżeli na mnie spojrzycie, to przecież wiadomo, dlaczego ja nie chcę być sportowcem. Marzena, zawsze byłem ponczusiem. Sport to mord, mawiała moja babcia. Generalnie sport to potworny wysiłek. Ja jestem leniem z Krakowa, jestem człowiekiem wychowanym w piwnicy pod bananami. Piotr Skrzynecki w kapeluszu, Prajster, konieczny. Ja treningi?
3: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
3: Beata.
2: Beata. A nazwisko?
3: Kozidrak.
2: Kozidrak. Zawód?
3: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
4: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
3: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
1: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukasz Nowicki i aktorstwo. Kontynuujmy wątek. Dlaczego aktorstwo?
2: Dzisiaj nie poszedłbym na aktora. Ale ja naprawdę w latach 70. i 80. liznąłem magii. Ja zobaczyłem Teatr Stary, Swinarskiego, Jarockiego. Ja spotykałem na ulicy Kantora, idąc z tatą. Kraków to był Paryż lat 80. To była absolutna magia. Ja siedziałem na kolanach Binczyckiego, potem Treli, potem Sztura.
1: No ty do połowy tych tuzów aktorskich...
2: Nie do połowy,
1: mówiłeś, no wujku, ciociu.
2: Do wszystkich. Oglądałem Noc listopadową jako dziecko. Kradłem banknoty w trakcie nocy na Stacji Filipownej, gdzie ojciec grał Rogożyna, a Myszkina Radziwiłłowicz w reżyserii Wajdy. Rogożyn wyrzuca banknoty. Jedna drukarka była wtedy w Krakowie. A ja zawsze w przerwie kradłem te rzucone przez Rogożyna banknoty i na następny dzień nie było banknotów do rzucenia. I wściekły Wajda, gdzie są banknoty, a ja w domku robiłem sobie bank. Wiesz, ja w takim świecie się wychowywałem. Ja taki świat znałem. No to kto by nie chciał być aktorem? No, poza tym.
1: I to cię uwiodło.
2: Doświadczyłem też sukcesu. Pamiętaj, że jak ja jechałem, to ja byłem synem Jana Nowickiego. Jak jechałem na plan magnata, to wiozła mnie taksówka. Kątem oka rzucałem, patrzyłem jak Linda policzkuje Englerta. Wiesz, tu widzę, jak idzie Grażyna Szapłowska. Idzie Grażyna Szapłowska w frunie. Widziałem Bajona, który lekko się bujał. Widziałem cały ten świat. I mi się wydawało, że ja też tego będę doświadczał.
1: Trudno się było nie zakochać w tym świecie, co?
2: To było niemożliwe. W związku z tym ja nie miałem wyboru. Ja zobaczyłem creme de la creme tego zawodu.
1: Ach, szczęściarzu, creme de la creme. No to Celebration w takim razie. Odpowiadam Celebration, czyli Fun Factory. Radio

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, mój drogi, dorastałeś w świecie, gdzie wielkie tuzy aktorskie to byli przyjaciele twojego ojca, dla ciebie wujkowie, ciocie. Czy to jest bardziej wzmacniające, czy raczej obciążająco działa?
2: Myślę, że nawet bardziej obciążająco niż fajnie, ale to rozumiesz mając 40 lat. A mając 18, 19, kiedy dokonujesz pewnego wyboru drogi życiowej. Poza tym zawsze miałem dobry głos. Dość szybko z racji, i tutaj mi pomogło nazwisko, też miałem to szczęście, żeby pracować na planie jednego, drugiego, trzeciego filmu. Miałem też już pewne obycie. Miałem ogromną świadomość. Grzechem byłoby nie skorzystać, ale absolutnie nie żałuję. To jest w tej chwili 20% mojej pracy, 30% aktorstwa, ale bardzo lubię ten segmencik.

0: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
13: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
15: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
7: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: A teraz proszę, Łukaszu Nowicki, zwierz się, ile miałeś lat, kiedy zagrałeś w wielkiej produkcji z wielkimi gwiazdami.
2: To jest dobra historia. Mam lat 5, jestem w Budapeszcie. Mam tego ojca i siedzę w domu, on jest na planie. To trzeba sprawdzić, nie chcę, a to nie ma żadnego znaczenia, to jest, czy to jest 9 miesięcy, czy to jest któryś inny, bardzo znany film Marty Meszaros, chyba nagrodzony Złotą Palmą w Cannes, także bardzo poważne, światowe kino. I dostaję telefon, że potrzebne jest dziecko na planie, bo zachorowało to węgierskie dziecko, które miało statystować i udawać dziecko ojca w filmie i głównej bohaterki. Przywożą mnie na plan, ja odmawiam, bo okazuje się, że stanę w łóżku, że z tą panią mam się położyć, ona mnie głaszcze po głowie i mówi, że to jest mój synek i tak dalej. Ja powiedziałem, że tylko mamusia może mnie głaskać i tylko z mamusią do łóżka. Ale jak zaproponowano mi matchboxa, to jest taki samochodzik, to zmieniłem zdanie. Uznałem, że może mnie też przytulać inna kobieta w łóżku.
1: Nie, tak, byłem, wy mężczyźni.
2: Nie byłem drogi, dzisiaj żałuję. To był taki wóz strażacki, mam zdjęcie.
1: Sprzedał się za wóz strażacki.
2: Dwa lata się marzyło o takim wozie w tamtych czasach.
1: To o, było tam coś, dwa lata.
2: Dzisiaj to się idzie do sklepu i się kupuje. Wtedy naprawdę to było coś. Gdybym dzisiaj wiedział, z kim idę do łóżka, to kupiłbym jej wóz bojowy Straży Pożarnej, żeby mnie wzięła do tego łóżka.
1: A była to?
2: Marina Wlady, żona Wołodii Wysockiego. Oczy czarne, oczy kraska, kliwliuja was. A młodzi też nie wiedzą, kto to jest Wysocki. Nie wiedzą, kim jest Marina Wlady.
1: Ale nie gadaj teraz, jak stary.
2: Wtedy to była jedna z największych gwiazd europejskiego kina.
1: Nie tylko młodzi.
2: I z nią debiutowałem.
1: To ja ci teraz pięknie zagram. Smak słów i Goja w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Łukaszem Nowickim i dowiemy się, jak Łukasz trafił do telewizji oraz jakie nowe aktorskie role czekają na mojego gościa.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
10: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły 2 osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
12: Najważniejszy jest ten mecz.
13: Jak nie teraz, to kiedy?
11: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
14: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
11: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe centrum onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
15: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scintygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
11: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku.

0: zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
1: Mecz o 16 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Grand Gold.
2: Pogoda.
1: Dziś kolejny gorący dzień od 20 do 27 stopni i mnóstwo słońca. Jutro podobnie, a od poniedziałku wpłyną do Polski deszczowe chmury i w przyszłym tygodniu przejdzie front przez nasz kraj. Przyniesie ulewy i burze. W drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura wyraźnie spadnie i ma wynosić od 10 do 15 stopni.
3: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
2: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
4: Cześć, nazywam się Łukasz Nowicki, jestem gościem programu Weekend jak marzenie, jestem gościem Marzeny Rogalskiej, a tak naprawdę nie jestem gościem, po prostu wpadłem do przyjaciółki, po prostu spędzić miło czas z wami i z nią, bo ją bardzo, bardzo kocham.
5: No więc kochani, jeszcze przez 2 godziny ten anegdociarz, ten flirciarz, ten podróżnik, ten aktor, ten pan redaktor...
4: Właśnie nie lubię tego słowa.
5: No ja wiem i my wyjaśnimy dlaczego. Dobrze. Słuchajcie nas.

0: Jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, tak jak zdawałeś sobie sprawę, że jest magia wokół twojego ojca, to czy zdawałeś sobie sprawę, jaką gwiazdą jest twoja matka?
2: Nie, poziom takiego niezrozumienia był porażający zupełnie. Dziecko nie zadawało sobie trudu, żeby czytać encyklopedię. Tu i teraz, w tym dniu, mama była osobą schorowaną, która często wiązała ledwo koniec z końcem. Naprawdę nie było kolorowo. Tata był albo go nie było. Ale ja nie chcę narzekać na tatę. Chcę po prostu tylko powiedzieć, że rzeczywiście ten trud przejęła mama w zdecydowanej skali. Więc mama była mało kolorowa. Mama wymagała, mama żądała, mama nudziła, mama marudziła, mama sprawdzała. A ptak kolorowy wracał z zagranicy z matchboxem i był bogiem. Dzisiaj to, Boże, w sekundę doceniłbym, gdzie jest prawdziwa wartość i gdzie jest prawdziwe wyrzeczenie i rezygnacja z siebie dla dziecka. Wtedy widziałem ten koloryt, więc tata był jak z Hollywood, jak z Disneylandu.
1: Ale mama, tak się zastanawiam.
2: Ale wiesz, bo... na przykład jak prowadziła kawiarenkę przy Teatrze Starym, mało na Sławkowskiej, przy małej scenie, tam bardzo często Piotr Skrzynecki siedział. Mama wprowadziła ponoć mojego ojca w świat krakowskiej bohemy. To mama była częścią Piwnicy pod Baranami, przyjaciółką Skrzyneckiego, Ewy Demarczyk. Przede wszystkim też były bardzo tak. Ja się bałem Demarczyk bardzo. Miał taki dziwny dom, czarne ściany, wszystko było, no, przerażające. Dla dziecka to było w ogóle takie wiedźmowate. Chociaż była normalna, ale mi się wydawała taka demoniczna. Zresztą Kaliny też się bałem, Grusik. I to był świat mamy. I podobno to mama wzięła ojca, młodego, pięknego aktora, 30-paroletniego, do piwnicy. Poznała z Piotrem, poznała z całym tym światem.
1: To ja cię teraz poznam z Natalią Kukulską, a nie, przecież ty ją znasz. Natalia dla nas zaśpiewa w biegu w Radiu Złote Przeboje.

0: Łukasz Nowicki razem z nami.
1: Łukasz, przypomnę ci, jak kiedyś mi powiedziałeś przez telefon, wiesz co, ściągając mnie do telewizji najprawdopodobniej miałaś największy wpływ na moją karierę. Pamiętasz?
2: I tak powiedziałem ci też, że nie wiem, czy do końca pozytywny, czy negatywny, pamiętasz? Nie bójmy się tego powiedzieć.
0: Nie bójmy, mało tego, powiemy za chwilę znacznie więcej. Bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Tu poprosimy Łukasz Nowicki. Ciąg dalszy zwierzeń. Jak trafił do telewizji? I kto go w to wrobił?
2: 11 listopada 2009 roku, ja dobrze pamiętam, byłem na Wyspach Kanaryjskich i dzwoni do mnie Marzena Rogalska, mówi, czy nie przyjdę na casting do Pytaj na Śniadanie. A wtedy pamiętasz, że mówię, coś ty zwariowała, Marzenko, kochana, przecież mnie się zadaje pytania, ja nie umiem zadawać pytań. No chodź, co ci szkodzi, przecież ciekawy jesteś ludzi. No i rzeczywiście zmieniłaś moje życie. Konsekwencją tej decyzji był teleturniej, potem kolejne programy, kolejne rzeczy. Wyjście z Teatru Ateneum, wejście w Teatr Komercyjny, pół żartem, pół serio mówię, że nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, bo tego się nigdy nie dowiem, czy dzisiaj byłbym wziętym aktorem w serwisach streamingowych, grając w ekranizacjach prozy Harlana Cobena, czy w Teścia 7. Gram tam, gdzie gram, jestem tam, gdzie jestem, z powodu też tego telefonu na plaży. Oczywiście jestem ci wdzięczny i uważam, że zmieniłeś moje życie na lepsze, bo tak chcę w to wierzyć. Ale też dostrzegam, co straciłem. No i ten telefon zmienił moje życie bezwzględnie. Ale trzymam to aktorstwo, bo to jest dla mnie trochę, wiesz, jak potas, magnes. Ja się suplementuję tym aktorstwem.
1: Jednak wychodzenie na scenę i granie...
2: To środowisko, wiesz? Nasze towarzystwo telewizyjne jest inne. Ja po prostu kocham bardzo moich przyjaciół. Ja studiowałem w szkole teatralnej. Ja wychowałem się wśród aktorów. Ja rozumiem tę mentalność. Ja potrzebuję tej mentalności. Jak spotykam się z kolegami, prezenterami, to są wspaniali ludzie. Ale z innej mąki, z innej gliny. To nie jest mój świat. Wsiadam do busa, jedziemy zagrać spektakl. Ja rozumiem ich rozterki, ja rozumiem ich emocje. Ja wiem, o co chodzi z tymi tekstami, z tymi problemami, z tymi castingami, self-tapeami. Ja to wszystko rozumiem. To jest moja rzeczywistość.

0: Nie powiem nic odkrywczego, jeśli powiem, że wy faceci macie duże ego. No ale o ego facetów, aktorów, to dopiero są historie.
1: A czy może być tak jak ja mam, że ja się składam z monstrualnego ego i jednocześnie z kompletnego jego braku?
0: Może być taka konstrukcja.
1: Bo ja jestem z jednej strony niezwykle skromną, zakompleksioną osobą, a jednocześnie jestem fenomenalnie utalentowanym człowiekiem sukcesu, który ma przepiękne życie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
3: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
6: Jeden wieczór, dwa koncerty.
5: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
7: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Lubisz lody?
13: Lubię.
12: Ja lubię owocowe.
13: A ja śmietankowe.
12: Na patyku.
13: Z pudełka.
12: A chcesz spróbować moich?
13: A ty moich?
12: Koral. Przełamuje lody.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Top Milker.
17: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, czy my możemy powiedzieć, że pojawiają się jakieś nowe propozycje i się tam jakoś trochę
2: pochwalić? No wracam przed kamerę, wracam. Poszedłem na casting, chyba mogę o tym powiedzieć. I wydawało mi się, że byłem okropny. Powiem więcej, moim zdaniem byłem okropny. Potem zobaczyłem kolegę, nie mogę powiedzieć kogo, bo może sobie tego nie życzę, bardzo znanego aktora, znacznie bardziej znanego ode mnie.
1: Był jeszcze bardziej okropny?
2: Nie widziałem go, bo już castingu nie oglądasz, wszedł po mnie. Myślę sobie, jak on jest, to tylko tracę czas. Jak się okazuje, przegrał. Pozdrawiam, słodziaku. Wiesz, o kim mówię. I wziąłem to, bo bardzo mi się spodobał scenariusz, a granie czarnych charakterów, a to troszkę czarny charakter. I władza, ja lubię, nas gram premiera Francji też w sztuce. Strasznie fajnie się gra polityków. O, jest tak cudownie. To jest taka grupa zawodowa, którą tak cudownie zobśmiewać, bo jest okropna.
1: Kiedy będziemy cię oglądać?
2: Wiesz co, zaczynamy we wrześniu zdjęcia. To jest zamknięty serial, 20-odcinkowy, czy tam 22-odcinkowy.
1: Czyli dopiero 27.
2: Czyli gdzieś tam, tak myślę, w 27 roku. Tak.
1: No to jest super.
2: No to może zobaczymy.
1: Te proporcje się znowu jakoś inaczej poukładają.
2: Nie, bo to trzeba się tekstów uczyć na pamięć. Wiesz, to ja
1: A ty nie lubisz?
2: Nie, bardzo nie lubię. Nigdy nie byłem dobry w nauce tekstu na pamięć. Nigdy.
1: Nie, to co super zawód sobie wybrałeś, wiesz?
2: Doskonały.
1: To naprawdę.
2: Dlatego też rzadko gram poezję, no bo jednak wiersza, na przykład Mickiewicza, musisz się trzymać.
1: O ludzie, trzymajcie mnie.
2: A w farsie
1: mnie.
2: Czy w komedii możesz troszkę szyć. Ważne, żeby końcówki dać kolegom.
1: Ja ci nie dam końcówki, ja ci dam całą piosenkę. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On w Radiu Złote Przeboje. Wracamy za chwilę.

0: Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a zaraz po nich ciąg dalszy rozmowy z moim gościem Łukaszem Nowickim, z którym pogawędzimy o podróżach.
1: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: firma Coral, producent lodów Top Milker. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
5: Majóweczka?
6: Majóweczka.
7: Pogoda nam sprzyja, jest okej.
6: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
7: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
4: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
8: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
4: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron Sien.

0: spadnie trochę temperatura, będzie burzowo.
1: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
2: Łukaszu Nowicki, dobrze z tobą jest robić wszystko i podróżować i pracować. Mam na myśli nasz morning show i być w radiu i spędzać czas, ale jakoś tak ten czas nam za szybko ucieka, nie sądzisz?
3: Nie uważasz, że w ogóle za mało prowadzimy eventów?
2: To jest jakby event.
3: Tak, wszystkie firmy farmaceutyczne, samochodowe i wulkanizacyjne za dobre pieniądze z Marzeną chętnie się sprzedamy.
2: Czekamy. Wesela, pogrzeby.
3: Wszystko robimy.
2: Wszystko robimy.
3: Wszystko.
2: Nie, a tak naprawdę...
3: A to nie może, to jest było bardzo naprawdę. Duży hotel w Karpaczu, ja tam chcę prowadzić eventy z tobą.
2: Masz mało pieniędzy? Tak. Uspokój się. Teraz będziemy w tej godzinie rozmawiać o podróżach. No nareszcie.
3: Do Karpacza na evencie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Łukaszu Nowicki, czym są dla ciebie podróże? Co ci dają?
2: Mam takie dwie wyświechtane odpowiedzi. Bardzo chciałbym ich uniknąć, ale mijają lata, ja wciąż nie znajduję lepszych. Jeżeli mam kochać Polskę, kraj i moje życie zwykłe, normalne, codzienne, muszę zmieniać rytm. Jeżeli mam docenić sklepy zielone, które są na każdym rogu, które uwielbiam, bo wiem gdzie co jest, na jakiej półce. Ale żeby poczuć bezpieczeństwo, muszę najpierw się przez chwilę bać. Bo jak za długo czuję bezpieczeństwo, to się nudzę.
1: Ale chcę powiedzieć, znowu nie pamiętam kto to powiedział, ale chyba jakiś filozof, że może po to podróżujemy, bo on powiedział, że nie zrozumiesz nigdy swojej kultury, dopóki jest jedyna, jaką znasz.
2: Dziękuję. To odpowiadasz na swoje własne
1: może
2: pytanie.
1: Może to tak.
2: To jest jeden z powodów. Drugi powód to ja żyję w ogromnym, państwo pewnie też, w ogromnym pędzie. To wszystko pędzi, galopuje, znowu zadania, no, kolejna strona, unit z moją córką angielski, ale jednak ta sama książka. Ja pamiętam dzisiaj każdą godzinę z podróży do Indii 15 lat temu. Może ja po prostu potrzebuję też czasami, żeby mój mózg...
1: Żeby wyskoczył z tego ekspresu i na przykład posłuchał Blondie, The Tide is High. Niech zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, a my oczywiście wracamy za chwilę.

0: A gdzie chciałabyś ze mną pojechać jeszcze kiedyś?
1: Na Alaskę.
0: Ale przecież wiesz, że jak chcesz na Alaskę, to nie próbuj.
1: Ale to jest moje marzenie, odkąd w telewizji polskiej zobaczyłam przystanek Alaska serial. Wtedy się zakochałam w Alasce.
0: Jest mieć też własną osobowość, nie?
1: Mam swoją osobowość.
0: Masz, ale też lubisz się bardzo podpinać pod innych.
1: Znaczy... Chcę jechać na Alaskę.
0: A tam można Radio Złote Przeboje słuchać?
1: Wszędzie.
0: Za pośrednictwem aplikacji?
1: Wszędzie,
0: aplikacja,
1: kochanie.
0: Aplikacja Radia Złote Przeboje na Alasce. Oh yeah, Anchorage.
1: Mówił Łukasz Nowicki.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzenie.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Łukaszu Nowicki, a gdybyś miał taką jedną podróżniczą historię, jedną wybrać, którą możesz spokojnie opowiadać do końca życia i daje ci ona jakieś spełnienie, to co to byłaby za historia?
2: Troszkę przypadkiem mógłbym powiedzieć o podróży w 2007 roku do Albanii, pierwszej mojej wyprawie rowerowej, bo po pierwsze, była pierwsza. Po drugie, Albania była absolutnie kozackim kierunkiem w 2007 roku. To nie to, co dzisiaj. Dzisiaj to już jest Unia Europejska, niestety. A wtedy naprawdę było tam nieprawdopodobnie. Nie było człowieka, który by się nie zatrzymał, żeby cię podwieźć. Mercedesem. Dzielenie się wszystkim na klepisku w domach, gdzie nie było podłóg. Taka była bieda. Dzielenie się ostatnim pomidorem, serem, oliwą czy rakiją. Doświadczyłem wtedy nieskończonej gościnności piękna i urody kraju, który przeżył najstraszniejszą komunę i dyktaturę w Europie. I ta podróż zaowocowała de facto potem nabyciem tam nieruchomości po kilkunastu latach. I dzisiaj to ten kraj jest miejscem, które lubię, miejscem, które mnie podnieca, kręci, które jest wciąż przeze mnie nieodkryte, miejscem, które w tym roku przejdę na nogach z północy na południe. Przysypiasz?
1: Nie, bo zastanawiam się, kiedy się wbić.
2: Nie zastanawiam, tylko zasypiam.
1: Nie, zastanawiam się, kiedy się wbić w, z takim
2: wiem,
1: pytaniem.
2: Wiem i wpadasz w drzemę, ja ci pokażę. Zobacz, tak słuchałaś, bija się, bierz się. Więc ja ci tylko dodam, że potem jest Grecja
1: nie
2: na południe.
1: Nie robiłam nic.
2: Ale, a to nie jest
1: ale
2: nic złego.
1: Nie robiłam niczego
2: to
1: takiego,
2: znaczy,
1: tylko chciałam się...
2: Nie czujesz komfortowo.
1: Czuję się komfortowo i zastanawiałam się, czy uda
2: czy
1: mi się
2: też
1: wbić. Nie, no, majora tu nie było, bo go nie było.
2: Zasnęłaś.

0: Łukaszu Nowicki, jakie są powody, przyczyny twojej pieszej wędrówki przez całą Albanię?
1: Jeżeli Albania pozwoliła mi się w niej zakochać, to jestem jej coś winien.
2: O, jakie to ładne.
1: Rozważam rower, choć jest prostszy, ale pozwoli mi znacznie bardziej uskoczyć w lewo, w prawo, pozwoli mi więcej zobaczyć, ale w Albanii już byłem 3 razy na rowerze. Co prawda krótsze dystanse, więc nie wiem co zrobić. To jest czy mniej sexy więcej, czy bardziej sexy mniej.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już w poniedziałek. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są

0: produkt 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. HalfPrice. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
9: 19 czerwca Stadion Miejski w Radomiu zamieni się w scenę światowego formatu, na której wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Spektakularne wizualizacje, lasery i potężne brzmienia. 19 czerwca Radom. Główny show wieczoru poprzedzi koncert Krzysztofa Zalewskiego.
10: Jeden wieczór, dwa koncerty.
9: Na wydarzenie zaprasza prezydent miasta Radomia. Bilety na biletyna.pl.
11: Jean-Michel Jarre, Radom, do zobaczenia.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
14: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: I jakie są twoje małe rytuały, które sprawiają ci wiele radości, Łukaszu Nowicki?
2: Ja bardzo lubię mój strych.
1: Masz na myśli swoją graciarnię?
2: Tak, i całe życie chciałem mieć takie miejsce, gdzie sobie mogę znosić rzeczy, nikt mi nie będzie mówił, że mam ich tam za dużo. Tam jest też moja lektorka, moje studio, to jest moja taka przestrzeń. I mam też taką słabość, taką małą przyjemność, jak się pojawi jakiś nowy, lekki namiot. No to mam ich z 6. Jak się pojawi bardzo lekka kalimata, to mam ich z 10. Śpiworek, mam też sporo. No mam fioła na punkcie plecaczków, plecaków, gadżecików, czołówek. No wiem, mam ich za dużo, ale po prostu uwielbiam wszelkie nowinki techniczne i bardzo lubię na wyprawie rowerowej zawsze mieć coś nowego, żeby koledzy mi zazdrościli. Czasami mężczyźni nie rozumieją, po co ci 10 torebek. No to ja rozumiem 10 torebek. No mam 10 namiotów.
3: 10 karima, to
2: i 10 namiotów. Ja to rozumiem, tak? Lubię takie rzeczy i to mnie rzeczywiście jara.
1: Bardzo bym chciała, żeby cię jeszcze jarała Cher. Dove l'amore. Teraz właśnie popłynie w Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Bardzo Ci dziękuję, Łukaszku. Łukasz Nowicki oczywiście, za to spotkanie. I pytanie moje brzmi, jakiej przyprawy życiowej teraz najbardziej potrzebujesz, żeby było ono spełnione?
1: Melisy.
0: No to takiej meliski życiowej trochę Ci życzę, no ale nie, żeby spowodowała tę nudę, bo jak jest nuda, to wariujesz.
1: Nie, nudy nie, ale żeby rzeczywiście troszkę odpuścić.
0: Troszkę uspokoić. Słuchaczom Radia Złote Przeboje przypominam, że już od godziny 15 możecie całą naszą rozmowę obejrzeć i posłuchać na YouTubie Radia Złote Przeboje. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec. Reklama.
2: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
5: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić czasem jednodniowej polityki.
3: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decji.
6: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
3: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Sobotnie popołudnie mamy skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz na zachodzie, a także na północy kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej

Cudownie ten numer kołysze nas w ten majówkowy czas w Radiu Złote Przeboje. To była artystka, która kiedyś w wywiadzie powiedziała, że tworzy piosenki, które sprawiają ludziom po prostu przyjemność. To była Lutrusia McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. To teraz pora na boys band, który tak naprawdę przecierał szlaki grupie Backstreet Boys w latach 90. Doskonale znam ten zespół, bo moja siostra nie tylko miała ich plakat nad łóżkiem, ale tylko namiętnie słuchała jednego i tego samego numeru, a on brzmiał tak. To słynne Tonight, New Kids on the Block w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Takie kawałki z lat 80. idealnie komponują nam się z popołudniową kawą i lodami waniliowymi. To zespół Human League w Radiu Złote Przeboje, 25 po 15. Naj na maj, czyli najlepsze teraz przed nami teledyski lat 90., a dokładnie jeden teledysk, który Michael Jackson nagrywa w 97 roku, a mowa o teledysku do piosenki Ghost. To prawie 40 minut niesamowitych dźwięków tańca i klimatu grozy. Scenariusz teledysku współtworzył sam Stephen King, czyli mistrz horroru, a efekty specjalne przygotował Stan Winston, ten sam, który pracował przy filmie Terminator. Jackson w tym teledysku wciela się w kilka postaci, w tym przerażającego burmistrza. No a ten słynny taniec szkieletów w tym teledysku do dziś uznawany jest za jedną z najbardziej dopracowanych choreografii w jego karierze. No i warto dodać, że ten cały teledysk do piosenki Ghost trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Laj na maj. Na, że teledysk trwa 40 minut, a piosenka jeszcze dłużej, powiedziałbym. No to nic, tylko zagrać wam kolejny wielki przebój Michaela Jacksona. Przyznam wam się szczerze, że to będzie idealny numer na majówkowe popołudnie. Billie Jean, no i król muzyki przed wami.

0: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
2: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Twoja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

spokojnie, możecie odstawić kawę, bo w Radiu Złote Przeboje także przez całą majówkę gramy wam takie oto energetyzujące kawałki lat 80. i 90. To była piękna Belinda. Za 14 minut będzie 16, to teraz pora na artystę, który w wieku 17 lat wyjeżdża z Glasgow do Londynu, mając w kieszeni zaledwie tygodniową pensję, by szukać lepszego życia. No i udało mu się, od zawsze chciał tworzyć muzykę, która będzie wiecznie młoda, no i udało mu się także spotkać na swojej drodze artystów, którzy pomogli mu to zrealizować. Przed wami Bronski Beat, no i on, czyli Jimmy Somerville.

0: myśli tak samo jak ja, nie możecie się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90. To mam dla was bardzo dobre informacje. Po godzinie 16 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych przebojów. Zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
1: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem. Złote przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
3: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
2: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
4: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się, jest piękna pogoda.
5: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
4: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
6: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
2: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński. Pogoda.
1: Aż mam ochotę zacytować słynną piosenkę Tyle słońca w całym mieście, o popatrz, no bo jest go na pewno pod dostatkiem i to w całym kraju. Najchłodniej teraz w okolicach Kołobrzegu, tam termometry pokazują zaledwie do 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry, tam teraz 25.
0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: 3 minuty po godzinie 16.

0: Prosto z regionu Emilia Romania z południa Włoch pojawiła się ona, czyli Ingrid w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16. Drugi dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny, umówmy się, 18 świętuje ta oto gwiazda.
1: Kiedy gna!

No i chyba wszystko już jasne. Małgorzata Ostrowska świętuje dzisiaj swoje urodziny. Małgosiu, jeśli gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz i słuchasz Radia Złote Przeboje, to bardzo mocno cię pozdrawiamy także w imieniu naszych słuchaczy. A w Radiu Złote Przeboje już od poniedziałku w programie Cała Muzyka po godzinie 18 macie szansę na to, żeby wygrać bilety na jubileuszową trasę koncertową właśnie Małgorzaty Ostrowskiej. A w Radiu Złote Przeboje zespół, w którym Małgosia śpiewała, Lombard i Diamentowa Kula. Już teraz.

0: przyjemnie relaksuje was takimi dźwiękami w to sobotnie majowe popołudnie w radiu Złote Przeboje. To gwiazda, w której, przyznam wam się szczerze, w latach 90. trochę się podkochiwałem. To Liza Stansfield za 27 minut, 17.
1: Naj na maj,
0: tym razem odsłona, najczęściej grana piosenka na koncertach zespołu Perfect. To nie tylko przebój, ale to prawdziwy głos pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. Tekst piosenki to tak naprawdę opowieść o marzeniach, buncie i codzienności tamtych czasów. Charakterystyczny refren tej piosenki, który do dziś zna przecież cała Polska, początkowo wcale nie miał być aż tak wyeksponowany. A jednak to właśnie on stał się znakiem rozpoznawczym utworu. To przebój bez wątpienia jeden z najważniejszych utworów w historii polskiej muzyki. To już teraz w radiu Złote Przeboje, autobiografia i Perfect.
1: Laj na maj.

0: która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Dziś dokładnie mija 35 lat od premiery tej piosenki, a brzmi tak jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. To Mylène Farmer w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 12 minut będzie 17. Cała Polska żyje nie tylko majówką i piękną pogodą, ale także informacją o tym, że polska gwiazda muzyki dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
0: No i właśnie Beata Kozidrak będzie rządzić od poniedziałku do piątku o 12.30 w swoim specjalnym programie. Opowie wam o tym, jak tak naprawdę rodziły się te największe Złote Przeboje Bajmu i jej kultowe osobiste. Beaty Kozidrak zdradzi także kilka historii za kulis i to nie tylko tych koncertowych. No i oczywiście zagra wam piosenki, które do dziś łączą pokolenia. No choćby takie numery jak ten Płynie w nas, Gorąca krew i Bajm już ten.

0: Sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje zapachniało nam mieszanką orientalnych przypraw. To Sting w Radiu Złote Przeboje, a do tych największych numerów lat 80. i 90. powrócimy jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, słuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już w poniedziałek, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy, mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów w bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
8: Gorąco.

0: KFC.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
9: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
8: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
10: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
8: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
11: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
12: Ile mamy aktualnie?
11: 2300 metrów. Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
13: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
8: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Coral. Producent lodów Grand Gold.
0: Pogoda.
7: To wieczór i noc pogodne, jutro niewielkie chmury na zachodzie i na północy, ale proszę się nie obawiać, deszczu na pewno z nich nie będzie, gdzie indziej sporo słońca. Jutro najchłodniej na wybrzeżu, tam zaledwie do 22, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokażą do 27.
14: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Grand Gold.
7: 3 minuty po godzinie 17 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu U2, to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. A już teraz na dobry początek tego późnego sobotniego popołudnia kanadyjska formacja Nickelback.

To prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick, która w tym roku świętować będzie swoje 86. urodziny. Jest, słuchajcie, cały czas w doskonałej formie, co pokazuje na koncertach, a już za niespełna miesiąc wyrusza w takie krótkie tournée, najpierw po Europie, a później po Stanach Zjednoczonych. 12 minut po godzinie 17. Majówkę spędzacie z Radiem Złote Przeboje, a ja uwielbiam was w taki leniwy czas zaskakiwać numerami z lat 80. To teraz zespół, którego nazwa pochodzi z książki Autostopem przez Galaktykę. No mam nadzieję, że te pierwsze dźwięki już wam wszystko mówią. Jeśli nie, no to zdradzam, że to poziom 42, czyli level 42. No tak wam gramy w majówkę w Radiu Złote Przeboje, czyli te największe kawałki lat 80. i 90.

0: prostu magia dźwięków zamknięta w jednej piosence. To Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 28 po 17.
1: Naj na maj,
0: tym razem najważniejsza płyta w historii zespołu U2, a mowa o krążku The Joshua Tree. To album, który wyniósł ten zespół na absolutny szczyt, ale mało kto wie, że jego tytuł pochodzi od charakterystycznego drzewa rosnącego na pustyniach Stanów Zjednoczonych, symbolu samotności i duchowych poszukiwań. Inspiracją do nagrania tej płyty była właśnie podróż zespołu po Ameryce, pełna fascynacji, ale także i krytycznego spojrzenia na amerykański sen, o którym wielokrotnie w wywiadach opowiadał Bono. Co ciekawe, zdjęcia do okładki zrobiono na pustyni w Kalifornii przy temperaturze, uwaga, bliskiej zera. O świcie na sesja była tak szybka, że wiele zdjęć powstało naprawdę w kilka minut i to chyba dodaje niesamowitej okładce całego krążka. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje jedna z najczęściej odtwarzanych piosenek z tej oto płyty, czyli z płyty The Joshua Tree zespołu U2. Piosenka Z Tobą lub Bez Ciebie.
1: Wlaj na maj.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.

0: Ta piosenka to będzie takie wprowadzenie do dzisiejszego sobotniego wieczoru. Bad Boys Blue, taneczne dźwięki, na pewno ich nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dzień dobry wieczór, aż sobie nuciłem tak pod nosem, jak tutaj grałeś ładnie.
0: Piękny numer. I takich diskotokowych klimatów na pewno będzie dzisiaj sporo po godzinie 18.
1: Oj, będzie. Dowiecie się na przykład, o co też kłócili się panowie z Modern Talking, jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco oraz gdzie też możecie usłyszeć, w jakich miejscach piosenki Samanthy Fox, poza oczywiście radiem Złote Przeboje.
0: Oj, to bardzo ciekawe. Ciekawe, czy w kawiarniach też ją grają. Mariusz Telmaszczyk z wami od godziny 18. Wojtek Babiaczek. Przyjemnej części kolejnego weekendu chciałem wam pożyczyć, czyli majówki T-Lab już teraz.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, tanie masz.
3: Reklama. Dzień dobry, wieczór majówkowo, godzina 18:00, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi. Było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym. Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
5: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień Flagi. Polska jest piękna.
6: Teraz wybieramy się na finał, także
7: idziemy na stadion.
6: Kibicujemy za Częstochową.
7: Tak jest.
8: Okay. Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
6: Zdecydowanie tak.
7: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
4: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
9: Tracimy wartości, to przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
4: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jest ciepło i jutro też będzie ciepło, ale jeśli nie jesteście fanami takiego mocnego słońca, no to akurat w niedzielę pogoda będzie prawie identyczna, ale z większą ilością chmur. I proszę, sobotni majówkowy wieczór, dzisiaj w rytmach disco. Tak jest historia disco w Radiu Złote Przeboje. A nie wiem, czy wiecie też, że swego czasu nawet Freddie Mercury z Queen popełnił płytę, gdzie akurat disco nie brakuje. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, melduję się i startujemy.

0: Czas gwiazd.
1: Muzyka disco to efekt spotkania kilku światów na przełomie lat 60. i 70. w amerykańskich klubach, zwłaszcza w Nowym Jorku czy też w Filadelfii. To tam DJ-e zaczęli łączyć soul, funk, rytm blues w bardziej taneczną, pulsującą formę. No i prawdziwy boom nastąpił w połowie lat 70., szczególnie po sukcesie filmu Saturday Night Fever, a więc gorączki sobotniej nocy z Johnem Travoltą, gdzie nie zabrakło muzyki Bee Gees.

Ogólnie historia Bee Gees zaczyna się nietypowo, bo choć kojarzeni są z Wielką Brytanią, ich pierwsze poważne kroki muzyczne miały miejsce w Australii. Bracia Barry, Robin i Maurice Gibb urodzili się na wyspie Man, ale jako dzieci wyemigrowali z rodziną do Brisbane. Tam zaczęli śpiewać jeszcze jako nastolatkowie. Lata między 1977 a 1979 to ich absolutna dominacja. Utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był numer Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbowie. Tekstowo piosenka Tragedy opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu. Po prostu tragedia. No a piosenka przeżyła też drugą, a nawet i trzecią młodość, bo pojawiła się w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder, a także Moniką Bellucci. Słuchamy w Radiu Złote Przeboje Bee Gees Tragedy.

Donna Summer urodziła się jako LaDonna Adrian Gaines w Bostonie. Jako nastolatka śpiewała w kościele gospel. To właśnie tam wykształciła swoją potężną skalę głosu. Na przełomie lat 60. i 70. wyjechała do Europy, głównie do Niemiec, gdzie występowała w musicalach. Jednak przełomowym momentem okazało się poznanie producenta Giorgio Morodera oraz jego współpracownika Pita Bellotta. Wspólnie stworzyli brzmienie, które było zupełnie nowe, przypominające coraz modniejsze disco. Dobrym przykładem jest utwór I Feel Love z 1977 roku. To nagranie zmieniło historię muzyki tanecznej. Zamiast tej takiej tradycyjnej sekcji rytmicznej oparto je niemal w całości na syntezatorach. Wielu uważa, że jest to fundament nie tylko disco, ale też późniejszej muzyki elektronicznej, techno czy też samego house. Nawet David Bowie miał powiedzieć kumplowi, producentowi Brianowi Eno, że to dźwięki przeszłości.

Dlatego z lat 70. przeskakujemy do lat 80. do roku 1983, kiedy to powstaje kawałek She Works Hard for Money. Pomysł na piosenkę powstał podczas wizyty w toalecie w restauracji w Los Angeles, gdzie Donna Summer zauważyła zmęczoną kobietę, która na chwilę zasnęła w pracy. Ten obraz zrobił na niej tak duże wrażenie, że natychmiast napisała utwór o kobietach ciężko pracujących, często niedocenianych, co można było również zobaczyć w teledysku puszczanym na raczkującej jeszcze wówczas stacji MTV. No to słuchamy w Radiu Złote Przeboje Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już w poniedziałek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Czas gwiazd.
1: Początki muzyki disco związane są z dyskryminowanymi grupami społecznymi. Nowojorskie kluby skupiały Amerykanów włoskiego czy też latynoskiego pochodzenia oraz też Afroamerykanów i mniejszości seksualne. Dosyć niespodziewanie, ale jedną z ikon disco, bo można tak zaryzykować, stał się też Freddie Mercury z Queen. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone, another one bites the dust, hey. Jak do tego doszło? Wiem i wam powiem. Jeśli chodzi o fascynację disco, warto pamiętać, że Freddie był bywalcem klubów gejowskich w Monachium czy też w Nowym Jorku, gdzie ta muzyka była czymś więcej niż tylko rozrywką. Była elementem stylu życia i wolności. Mr. Bad Guy to jest pierwszy i jedyny solowy album Freddiego Mercurego. Brzmieniowo najbliżej mu do płyty Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką. Jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy.

W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was Born to Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz też bardziej rockową i stadionową z wydania nieco później na płycie Queen. My słuchamy tej pierwszej. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrabki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zakładam, że świętujecie ten długi majówkowy weekend i dobrze się składa, bo w Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, więc dowiecie się, gdzie najczęściej słuchano i puszczano piosenki Samanthy Fox oraz o co kłócili się panowie z Modern Talking. Mariusz Stelmaszczyk, chylę kapelusza. Dzień dobry, wieczór ponownie.

gwiazd. W Radiu Złote Przeboje dzisiaj historia disco, no i czas na Samantę Fox. Zanim weszła do świata muzyki, była jedną z najbardziej popularnych brytyjskich modelek. Pojawiła się m.in. w tabloidzie The Sun, no i szybko stała się ikoną masowej popkultury Wielkiej Brytanii, mając też bardzo odważny, medialny i mocno związany z estetyką lat 80. wizerunek. Jednak sama Samantha nie chciała ograniczać się do roli modelki i też w połowie dekady rozpoczęła karierę muzyczną, która dla tych natychmiast eksplodowała debiutem i piosenką Touch Me. Utwór powstał w Londynie, idealnie wpisał się w estetykę połowy lat 80. Mocne syntezatory, wyraźny beat i bardzo bezpośredni, niemal prowokacyjny tekst. W refrenie pojawia się słynne I Want Your Body, które w tamtych czasach było odbierane jako wyjątkowo śmiałe, jak na to, co puszczano w radiach.

twórczość stała się też ważna dla środowisk LGBT. Kiedy sama w późniejszych latach wyznała, że jest biseksualna, stała się postacią silnie zakorzenioną w kulturze klubowej, ale też queerowej. Samantha Fox zaczęła regularnie występować na wydarzeniach związanych z LGBT, w tym na paradach, imprezach klubowych, gdzie jej status ikony lat 80. był niepowtarzalny. No to dajcie głośniej podczas tego weekendu. Samantha Fox, Touch Me w Radiu Złote Przeboje.

wielki sukces muzyki disco w Stanach Zjednoczonych trafił ostatecznie też do Europy, między innymi za sprawą niemieckiej grupy Boney M. Eurodisco z roku na rok też stawało się coraz bardziej popularne, a na początku lat 80. wybuchła moda na modern talking. You're my heart, you're my soul, I keep it shining everywhere I go. Byli swego rodzaju fenomenem. Po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego. To on pisał i produkował niemal wszystko, traktując też ten projekt jako maszynkę do tworzenia hitów. Po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, który czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. I ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole. Na trasach koncertowych dochodziło do sytuacji, w których to obaj praktycznie unikali się poza sceną. No, nie była to klasyczna przyjaźń artystów, jeśli już, to raczej szorstka przyjaźń. Ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należał do fali tak zwanego Eurodisco, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco z lat 70. kojarzonym z Donną Summer czy też Bee Gees. No i w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, to Eurodisco było bardziej elektroniczne, też bardziej chłodne brzmienie, nastawione na radiowe przeboje, i nie inaczej było z Brother Louie. You're no good, can't you see, Brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. A tekst opowiada historię miłosnego trójkąta, w którym to narrator zwraca się do Louis, mężczyzny, który próbuje odebrać mu partnerkę, więc mamy tutaj dramę rodem z mody na sukces w dyskotekowej oprawie. No to słuchamy Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, Brother Louie.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz.

gwiazd. Sandra, czyli Sandra Anlauer, urodziła się w Niemczech, a swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał na przełomie lat 70. i 80. Największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz, uwaga, Japonii. Jednak rozpad zespołu pozwolił, by Sandra poszła dalej. Rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, a na nim Maria Magdalena. Sukces nie przyszedł od razu, ponieważ na początku wielu nie podobało się to teoretyczne, biblijne nawiązanie. Dlatego piosenkę zaczęto promować, uwaga, w Grecji. Turyści byli tak zachwyceni, że po powrocie do Niemiec chcieli, aby ta piosenka pojawiła się w stacjach radiowych, co poskutkowało pierwszym miejscem na oficjalnej niemieckiej liście przebojów, gdzie kawałek spędził 4 tygodnie. Ale innym ważnym utworem twórczości Sandry jest Around My Heart. Numer powstał pod koniec lat 80. i zamiast klubowej energii mamy tu, jakby nie patrzeć, bardziej refleksyjne spojrzenie na miłość, tęsknotę, więc z czystego eurodisco idziemy tutaj bardziej w stronę bardziej nastrojowego synthpopu. No to słuchamy Sandra, Around My Heart w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Godzina 20 minęła, Mariusz Estelmaszczyk ze starymi Radia Złote Przeboje. Dzisiaj wieczór z muzyką disco, tak jest, a więc dowiecie się m.in. jak powstawały teksty do piosenek Italo Disco i czym różni się klasyczne disco właśnie od Italo Disco. A teraz Maggie Rayleigh w Radiu Złote Przeboje.

Wtedy za oceanem kultura disco ma się świetnie. W latach 70. moda też trafia do Europy. Producent Frank Farian, który zajmował się także Milli Vanilli czy też La Bouche, postanawia stworzyć nowy projekt muzyczny oparty o modnym wówczas eurodisco, ale też taki, który zrobi mu show na żywo, na scenie. No i tak powstało Bonnie M z Bobby Farrellem oraz wokalistkami Liz Mitchell, Marcium Barrett czy też Maisie Williams. Choć jak wiemy, skład do dziś zmieniał się wielokrotnie.

W 1976 roku pojawił się też pierwszy hit Daddy Cool, który otworzył drzwi do międzynarodowej kariery. She's crazy like Z kolei Rasputin opowiada o postaci Grigoria Rasputina, kontrowersyjnego rosyjskiego mistyka i doradcy cara Mikołaja II, chociaż wszystko jest przedstawione w dosyć groteskowy sposób, dlatego też bardzo krytycznie odbierany był przez władze Związku Radzieckiego ze względu na wyśmiewanie caratu i kontrowersyjną treść, dlatego zespół miał zakaz wykonywania go podczas swoich koncertów w Moskwie. Lata mijają, a pewne rzeczy się nie zmieniają. Posłuchajmy, Bonnie M, Rasputin, już teraz. W Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. ABBA po wygraniu Eurowizji w 1974 roku stała się absolutnie jedną z najbardziej popularnych grup grających typowo popową muzykę. Ich wczesne przeboje były lekkie, melodyjne i bardzo radiowe, jednak w drugiej połowie dekady muzyka taneczna wchodziła w erę disco, co pokazali tacy muzycy jak Donna Summer czy też Bee Gees. Szwedzka grupa dosyć szybko przestawiła się do trendów panujących na świecie i z czasem ich muzyka łączyła elementy popu, glam rocka i właśnie disco, ale wyróżniała się też niezwykłą dbałością o melodię, co sprawiło, że ich utwory brzmią nowocześnie nawet dzisiaj i nie trącą myszką. Dancing Queen, Voulez-vous czy też Gimme Gimme to numery dyskotekowe, ale każdy wie, że to jest po prostu ABBA. Gimme, gimme, gimme. Ten numer, czyli Gimme Gimme, opowiada o samotności, kiedy spędzamy czas wieczorem i też pragniemy bliskości. Bohaterka czuje się przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. Na tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tyle dosłowne pragnienia randki, co drugiego człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Motyw tej piosenki i w ogóle twórczości ABBY też sprytnie wykorzystała Madonna, a kiedy w 2005 roku ukazał się singiel Hang Up. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy ABBA, Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

Kiedy w Stanach pod koniec lat 70. to, powiedzmy, klasyczne disco zaczęło tracić na popularności, no to Europa nie tylko tego nie porzuciła, ale zaczęła rozwijać się tematy głównie w Niemczech, a także we Włoszech. I tamtejsi producenci szybko zauważyli, że przyszłość należy do syntezatorów, a także automatów perkusyjnych. I tak w głębokim skrócie dało to początek muzyce Italo Disco. I w sumie to trochę przypomina motoryzację w PRL-u, kiedy to na zachodzie budowano nowe auta, a my przerabialiśmy ciągle starego Fiata. Jednak w muzyce Italo Disco ciężko się było nie zakochać, kiedy słyszano utwory Gazebo, Savage czy też Sabriny. Savage, czyli Roberto Zanetti. Nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do wielu kolegów czy też koleżanek, nie udzielał specjalnie wywiadów, no i wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a także jako producent uwielbiał eksperymentować, no i jednym z jego najważniejszych numerów obok Only You okazało się Don't Cry Tonight. Don't let me go. Jeśli chodzi o tekst, no to nie ma tutaj co specjalnie się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacjach. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie. Bardzo często był takim angielskim z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Cały urok Italo Disco. Savage, Don't Cry Tonight w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stalmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 16:00.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Pięknie rewitalizuje się Częstochowa. Ośrodki kultury, także te nasze, walczą z hejtem, a rowerzyści zyskają, bo przybędzie dróg rowerowych, są pieniądze. Raz jeszcze witam i zapraszam na program.
0: O tym się mówi.
1: Częstochowa podpisała umowę z wykonawcą, który zajmie się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Chodzi o te zgromadzone przy ulicy Koksowej. Pójdzie na to 8 milionów złotych. Ośrodkach, jakie idą i pójdą jeszcze na ten wielki, niewygodny problem, już teraz w materiale Paulinę Kozioł.
0: Ekologia w Częstochowie.
2: W latach 2025-2027 na utylizację niebezpiecznych odpadów w Śląskiem zostanie przeznaczone łącznie 360 milionów złotych. Region jest największym beneficjentem ministerialnego programu, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: W ubiegłym roku informowaliśmy o tym, że dzięki programowi realizowanemu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska będziemy usuwać odpady na terenie województwa śląskiego. Wówczas informowaliśmy o trzech lokalizacjach, to jest Sosnowiec, Siemianowice Śląskie, Mykanów i tam prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. To są duże składowiska i usuwanie tych odpadów będzie kontynuowane również w tym roku. Łącznie z tych trzech składowisk w ubiegłym roku usunięto prawie 10 tysięcy ton szczególnie niebezpiecznych odpadów. Natomiast w wyniku naboru, który ogłosiła pani minister, w tym roku udało się wyłonić dodatkowe 7 lokalizacji, w których będą usuwane szczególnie niebezpieczne odpady. To są dwie lokalizacje w Sosnowcu, to jest lokalizacja w Szczekocinach, Kozie Głowach, Łaziskach Górnych, Piekarach Śląskich, a także w Sławkowie. Dzięki temu mamy zagwarantowane środki na prowadzenie działań związanych ze skutecznym usunięciem niebezpiecznych odpadów w 10 lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. Łącznie od początku funkcjonowania tego programu, który rozpoczęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, czyli od 2005 roku, po zapewnienia finansowe, które już otrzymaliśmy na 2027 rok, wydamy w województwie śląskim na ten cel 362 miliony złotych. To są środki, które pozwolą na bezpieczne zutylizowanie tych 10 składowisk szczególnie niebezpiecznych odpadów. Ja chciałem podziękować bardzo służbom, które dokonały wcześniejszej identyfikacji tych składowisk, dlatego że w programie, które ogłosiło ministerstwo, bardzo istotnymi kwestiami były kwestie związane z zagrożeniami na przykład dla wód powierzchniowych, bliskością zabudowań, bliskością do infrastruktury krytycznej, sposobem magazynowania odpadów, rodzajem magazynowania odpadów. Służby w województwie śląskim dokonały takiego gruntownego rozpoznania i charakterystyki składowisk szczególnie niebezpiecznych odpadów. Również samorządy dołożyły wszelkich starań, żeby wydać stosowne decyzje związane z usunięciem odpadów, dlatego mogliśmy się skutecznie ubiegać o środki i dziś mogę właśnie powiedzieć z takim zadowoleniem, że na 12 zadań, które są realizowane w skali kraju, 10 zadań jest realizowanych właśnie w województwie śląskim. Dzięki tym środkom, które przeznaczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jestem przekonany, że bezpieczeństwo mieszkańców województwa śląskiego wzrośnie, dlatego że te bomby ekologiczne, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, zostaną zutylizowane. Mówimy tu zarówno o takich składowiskach, jak to, na którym się znajdujemy, które dwukrotnie ulegało podpaleniu, ale mówimy także o składowiskach, które w tym momencie, gdzie odpady znajdują się po prostu w beczkach, w mauzerach i te odpady zostaną bezpiecznie zutylizowane.
1: A sama Częstochowa starała się o dotację na usunięcie odpadów nielegalnie zgromadzonych przy ulicy Koksowej. Teraz po pozytywnej weryfikacji miasto oczekuje na pieniądze. Tu akurat z kasy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
0: Muzea w Częstochowie.
4: Łukasz Gierzyński, specjalista do spraw promocji w Muzeum Częstochowskim.
1: Co nas czeka? Jakie wystawy, jakie wydarzenia?
4: No z bieżących wystaw to w pierwszej kolejności oczywiście poleciłbym naszą wystawę Bąbkowa Historia Częstochowy, która jest naszym sztandarowym produktem w tym momencie. Cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Wszystkie oprowadzenia kuratorskie zbierają komplety, a było już ich kilka. Generalnie jest to wystawa, która przygotowana przez dział etnografii. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury. Jest to wystawa poświęcona oczywiście bombkom, aczkolwiek nie stricte w kontekście religijnym, Świąt Bożego Narodzenia. Jest to poświęcone rzemiosłu wytwarzania bombek w regionie częstochowskim i panie na wystawie opowiadają również właśnie o tym etapie produkcji. Pracowały w tej wystawie firmy, kilkanaście firm z regionu częstochowskiego, które się w tym specjalizują. Jest to bogata część dorobku historycznego tutaj, takiego rękodzielniczego w Częstochowie.
1: No i to taka wystawa, która zachwyci każdego, i dużego, i małego, no bo któż z nas nie lubi świąt, nie lubi bombek tych kolorowych, przeróżne kształty, wzory, no rzeczywiście to są takie dzieła sztuki.
4: To są takie małe dzieła sztuki i faktycznie jak się wejdzie już na tę salę, gdzie są wyeksponowane produkty, czyli bombki tych naszych artystów, można to tak w sumie nazwać, no to w szczególności najmłodsi popadają w zachwyt, a dorosłym też się bardzo podoba.
1: A za chwilę Wielkanoc, a my jeszcze możemy cieszyć się tym Bożym Narodzeniem. Do kiedy?
4: Tak jak wspomniałem, nie jest to ściśle wystawa organizowana w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Jest to temat bardziej ogólny, skoncentrowany na rzemiośle. I cały czas się cieszy bardzo dużym powodzeniem, nawet już w okresie w sumie Wielkiego Postu w tym momencie. Wystawę będzie można oglądać do 29 marca.
1: A w międzyczasie co jeszcze?
4: W międzyczasie mamy drugą wystawę w tym momencie w Galerii Dobrej Sztuki pani Ewy Powroźnik, Pomiędzy naturą a abstrakcją. Są to

0: na malowaniu tego typu fresków.
1: Miałam zapytać o te wystawy stałe. Oczywiście nie będziemy tutaj o wszystkich mówić, ale taka, która rzeczywiście od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, nie wiem, może jest gdzieś uzupełniana, tak jak to się dzieje chociażby w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu?
0: To znaczy, to ja może bym zaczął od tej wystawy, która może nie cieszy się powodzeniem od lat, ponieważ została w 2024 roku otwarta.
1: No to świeżynka.
0: Więc jest to nasza wystawa w ratuszu, Częstochowa, spojrzenie w przeszłość. Jest to no, taki bardzo szeroki przekrój dziejów miasta i miejsca tak naprawdę od czasów prehistorycznych aż do lat 20. drugiej dekady XX wieku. Serdecznie zapraszamy, jest to bardzo ciekawy spacer historyczny po mieście.
1: Mhm. No i co tam zobaczymy? Tak pokrótce, tylko żeby zachęcić, wie pan, jakieś smaczki rzucić nam tutaj.
0: To znaczy, no to jest wystawa przygotowana praktycznie właściwie przez dwa działy, czyli archeologiczny i historyczny, więc artefakty gromadzone w ramach zbiorów tych dwóch działów, czyli właśnie różnego rodzaju na przykład kości zwierząt, które żyły w dawnych czasach tutaj w tym regionie, a z kolei w historii no to już bogaty zestaw map, broni, również obrazów, dokumentów. No, bogaty przekrój dziejów miasta już takich bardziej historycznych.
1: No to już wiem, że nie macie jednego budynku, tylko kilka.
0: Tak, generalnie nasze wystawy odbywają się w 8 budynkach. Oprócz ratusza i Galerii Dobrej Sztuki, o których już wspomniałem, jest jeszcze stary ratusz na Starym Rynku, gdzie też jest wystawa archeologiczna. Można zwiedzać piwnicę starego ratusza, pierwszego ratusza w mieście. Jest rezerwat archeologiczny na Rakowie, gdzie z kolei mamy Cmentarzysko Kultury Łużyckiej i towarzyszącą mu wystawę Zmroku Dziejów. Dom Poezji, czyli Muzeum Haliny Poświatowskiej. Dalej Muzeum Żydów Częstochowian. Muzeum Górnictwa Ród Żelaza. Bogata wystawa zbierająca dorobek tutaj właśnie dokumentująca wydobycie ród żelaza w tym regionie, w regionie częstochowskim. Pawilon wystawowy nie ma swojej stałej wystawy, jest używany do wystaw czasowych, przeważnie malarstwa, fotografii. I czy jeszcze o czymś zapomniałem? Chyba nie. Chyba już wszystkie obiekty.
1: Dużo, dużo. W każdym razie rzeczywiście dużo i ta tematyka też różnorodna. Dlatego mówię, tutaj każdy znajdzie sobie jakiś swój temat i klimat. Czy macie taki jakiś czasookres, gdzie jesteście zamknięci, wyłączeni?
0: To znaczy, jeżeli chodzi w skali roku, to nie. Działamy przez cały rok. Jedyny dzień, w którym, no jest to chyba dość standardowy zwyczaj w przypadku muzeów, no mamy nieczynne w poniedziałki.
1: Tak, was znam, to pewnie już wszystko macie dopięte na ostatni guzik.
0: No może nie będę zdradzał wszystkich szczegółów dotyczących całego roku, ale na przykład w marcu mamy już zaplanowane dwa wernisaże, myślę, że bardzo ciekawe. Pierwszy będzie już 8 marca pani Joanny Ambros. Będzie to wystawa malarstwa i plakatu. Jest to artystka, która pochodzi z Częstochowy, skończyła tutaj liceum plastyczne. Teraz już wyjechała, mieszka na stałe gdzie indziej, ale wraca do nas z wystawą, więc się też bardzo cieszymy z tego powodu.
1: Tak, my lubimy takie powroty.
0: Tak, więc zapraszamy 8 marca o godzinie 17 właśnie do pawilonu wystawowego. Na obu piętrach bardzo duża wystawa. No myślę, że będzie co oglądać. Tak.
1: Czy jeszcze coś w marcu?
0: I jeszcze ten drugi wernisaż marcowy, 13 marca, czyli no, niecały tydzień później. Tym razem w Galerii Dobrej Sztuki, czyli w dawnej Popówce przy Alei Najświętszej Marii Panny 47. Będzie wystawa malarstwa pana Bartłomieja Jarmolińskiego pod tytułem Osobowość złożona. Jest to malarstwo współczesne, aczkolwiek korespondujące, pan artysta koresponduje swojej twórczości z takimi postaciami sztuki w naszym kraju, jak Malczewski, Wyspiański czy pani Poznańska. Pana Malczewskiego też mamy obrazy u siebie, więc to też tak jest taki, tak można sobie zobaczyć wystawę pana Jarmolińskiego i wejść piętro wyżej i się zanurzyć w tej, już tej sztuce takiej ugruntowanej, tak, historycznej.
1: Dokładnie. A czy wiosna będzie bogata w muzeum w Częstochowie?
0: Marzec to już praktycznie wiosna, tak? W kwietniu szykuje się bardzo ciekawa wystawa. Myślę, że to będzie duże wydarzenie w skali miasta, może nawet i nie tylko miasta. Będzie wystawa fotografii również w pawilonie wystawowym pana Jacentego Dętka, Credo. No jest to postać w tej branży, w tej dziedzinie sztuki już rozpoznawalna w całym kraju. Miał swoją współpracę z National Geographic i różnymi innymi branżowymi i nie tylko czasopismami. Tutaj zbyt wielu szczegółów jeszcze zdradzić nie mogę, ale myślę, że w marcu już będziemy więcej publikowali na ten temat, więcej promowali to wydarzenie i już serdecznie zapraszam na otwarcie tej wystawy w kwietniu.
1: Mhm. A macie też coś z klimatów takich multimedialnych? Gdzieś wykorzystujecie właśnie multimedia do wystaw?
0: To znaczy generalnie multimedia są wykorzystywane.

0: wykorzystywane w większości naszych wystaw, w szczególności w tych stałych i tych nowszych, tak jak na przykład Częstochowa Spojrzenie w przeszłość, czy Historia Częstochowy Miasta nad Wartą w Starym Ratuszu. Tak, wykorzystujemy.
1: Dzieciaki to lubią szczególnie.
0: Lubią, oczywiście, tak. Może w maju nie będę za bardzo wybiegał. Czerwiec nawiążę może jeszcze tylko do rocznicy, która koncentruje wokół siebie w tym roku w mieście bardzo dużo wydarzeń. Jest to dwustulecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, które będzie miało miejsce, rocznica będzie miała miejsce w sierpniu, 19 sierpnia i na ten też dzień planujemy wystawę historyczną, poświęconą mapom, projektom, no taką typową wystawę historyczną, okolicznościową na potrzeby właśnie uświetnienia tego zacnego jubileuszu. Urząd Miasta koordynuje te wszystkie wydarzenia i on na pewno wie dokładnie, urzędnicy wiedzą dokładnie, które instytucje w jakim stopniu się angażują, aczkolwiek tak, no jest tutaj, można powiedzieć, pospolite ruszenie, tak, wszyscy się w to chcemy angażować.
1: No też o jedną rzecz zapytam, panie Łukaszu, jak jest z tym przychodzeniem do muzeum? Rzeczywiście takie tłumy was odwiedzają, czy nie wiem, brakło jakiejś pewnej grupy, na przykład, nie wiem, młodzieży jest mniej? No bo wiemy, że muzeum się bardzo zmieniło, jest bardzo nowoczesne, to nie są przecież te czasy, kiedy chodziło się w kapciach po muzeum, a czasami nawet bywa, że eksponaty można już dotykać.
0: Z tym dotykaniem to bym nie przesadzał. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli coś można dotknąć, to jest to oznakowane. Tak. Więc generalnie raczej dalej nie można dotykać. Oczywiście kapcie już przeszły do historii, więc to już jest temat zamknięty. Nie narzekamy na gości. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: Zwłaszcza, że macie tak różnorodne chyba, prawda?
0: Tak, dokładnie. Ta różnorodność, myślę, też tutaj jest kluczem do sukcesu. Wiadomo, że na jedne przychodzą tłumy, tak jak na przykład na Bombki, na drugie troszeczkę może mniej. Aczkolwiek też są to dobre wyniki, więc jesteśmy zadowoleni i zapraszamy również oczywiście, żeby nas odwiedzać częściej. Tak? Niekoniecznie tylko raz, bo z dziełami sztuki, z wystawami nie ma konieczności obcowania tylko raz, tylko można z tym to przeżywać wielokrotnie, prawda? Więc zapraszamy i tych, którzy jeszcze u nas nie byli, no i tych, którzy naszymi gośćmi już zostali, ale do odświeżenia wspomnień, do odświeżenia jakiejś inspiracji serdecznie zapraszamy nadal.
1: Dokładnie, bo kuratorzy czekają, opowiadają to samo, ale często inaczej.
0: Oczywiście, tak, no to nie jest... Każda wystawa, każde spotkanie ma jakiś swój scenariusz przygotowany wcześniej, aczkolwiek wszystko się odbywa na żywo i oczywiście rządzi się swoimi prawami danego dnia. Padają różne pytania, prawda, czasami niespodziewane i panie też są, panowie są też na to przygotowani. Więc tak, no każde wydarzenie się troszeczkę różni od poprzedniego, nawet jeżeli jest na tej samej wystawie.
1: Nudów nie ma.
0: Nudów nie ma.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Nie tylko występy na scenie czy sekcja artystyczna, ale też działalność edukacyjna. Myszków uświadamia, tamtejszy MDK zajął się na przykład hejtem.
2: To warto wiedzieć.
3: Aleksandra Podgórska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie.
1: Co ten hejt ma wspólnego z waszym ośrodkiem?
3: No, ma dużo wspólnego. Na szczęście nie od tej strony, o której od razu myślimy, czyli no nie o to chodzi, że jesteśmy mocno hejtowani i przyszliśmy się tutaj wyżalić, tylko raczej od drugiej strony. Chcemy po prostu pomóc ludziom w walce z tym hejtem. Specjalnie mówię ludziom, bo to nie tylko dotyczy młodzieży. Jak zaczęliśmy się zagłębiać w temat, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szerokie zagadnienie. Natomiast chcemy, zaangażowaliśmy się już bardzo mocno w walkę z tym hejtem. No hejt istniał od zawsze, to jest oczywiste. Natomiast no przez to, że mamy tak nieograniczony dostęp do internetu, do social mediów, no to ten hejt bardzo mocno przybrał na sile. W dzisiejszym świecie trudno, zwłaszcza młodzieży, się odnaleźć, bo no hejt dotyka też ludzi dorosłych, tylko że dorośli już są na tyle ukształtowani, że umieją sobie z tym poradzić. Natomiast młodzi ludzie, których osobowość dopiero się kształtuje, jakieś poczucie własnej wartości, uczą się radzić z emocjami sobie, to niestety, ale często kończą się te historie tragicznie, co chwilę słyszymy o jakichś naprawdę bardzo smutnych historiach, które kończą się w najgorszy możliwy sposób. I dlatego odpowiadając na te potrzeby dzisiejszego świata, bo to jest zjawisko znane już teraz na całym świecie, postanowiliśmy jako osoby dorosłe, po prostu, jako dorosłe osoby pomóc, chociaż trochę pomóc na tyle, na ile możemy tej młodzieży, żeby sobie z tym hejtem radzić. Troszkę zaczęliśmy zaczęliśmy to bardzo klasycznie, czyli od spotkań z osobami ciekawymi, które potrafią o tym hejcie opowiadać i o jego skutkach. Mieliśmy spotkanie z panią Iloną Adamską, która jest pomysłodawczynią ogólnopolskiej akcji Nie hejtuje, motywuje. Świetne spotkanie, rewelacyjne. Zaprosiliśmy na nie młodzież. No, słuchała w ciszy przez półtorej godziny, naprawdę. Gościem specjalnym był Piotr Kupicha z zespołu Film, ponieważ on jest jednym z ambasadorów tej akcji Nie hejtuje, motywuje. Zorganizowaliśmy też bardzo duży kongres z grupą Sowart z Częstochowy, na który zaprosiliśmy mnóstwo bardzo ciekawych prelegentów. To były takie krótkie prelekcje, 20-minutowe. Przede wszystkim ze środowiska naukowego. To byli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Uniwersytetu Śląskiego. Mówiliśmy o tym hejcie w bardzo różnych aspektach, nawet łącznie z tym, jak hejt wpływa na mózg na przykład takiego młodego człowieka. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która miała dłuższą prelekcję i mówiła o hejcie pod kątem odpowiedzialności karnej. To też jest bardzo ważne. Więc to był taki cały dzień poświęcony temu trudnemu tematowi. Tak jak mówię, zaczęliśmy klasycznie, ale no nie tylko w ten sposób chcemy z nim walczyć. Rozpoczęliśmy jako Miejski Dom Kultury zajęcia dla dzieci, ponieważ dla nas było to naturalne. My prowadzimy zajęcia dla dzieci artystyczne już od dawna. No a z racji tego, że ten problem społeczny istnieje i chcemy wyjść temu naprzeciw, zorganizowaliśmy zajęcia tak na styku takich zajęć artystycznych, ale mające na celu przede wszystkim nauczenie dzieci i młodzieży radzenia sobie z własnymi emocjami. Jeżeli ktoś umie sobie radzić z emocjami, to najczęściej nie będzie osobą, która hejtuje, bo nie ma takiej potrzeby, bo on nie ma potrzeby wyrzucenia z siebie z tej złości, wyżywając się na przykład na innych. Z drugiej strony nie będzie też osobą hejtowaną, mamy taką nadzieję, ponieważ osoby, które umieją sobie radzić ze swoimi emocjami, najczęściej umieją sobie z tym hejtem poradzić, a jeżeli sobie umieją z nim poradzić, to ta osoba hejtująca najczęściej odpuszcza, bo po prostu wiadomo, no ta osoba musi czuć, że ta druga osoba, że ją to poruszyło, o może w ten sposób, tak najczęściej to bywa niestety. Więc zorganizowaliśmy takie zajęcia dla 5-6-latków właśnie z uważności radzenia sobie z emocjami, dla 7-9-latków, dla 13-15-latków, dla 10-12, czyli tak naprawdę od 5 lat do 15 rekomendowane programy dla dzieci, na przykład to mamy program Kosmos i Kajo, rekomendowane programy, które w cyklu 10-godzinnym tak są skonstruowane, mają tak skonstruowane scenariusze, żeby te dzieciaki nauczyły się właśnie rozpoznawać w sobie te emocje, umieć je nazwać i umieć sobie z nimi poradzić. No i przede wszystkim, tak jak powiedziałam, to budowanie poczucia własnej wartości. No dorośli często też są hejtowani, ale no często nie kończy się to tragicznie ze względu na to, że no umieją sobie z tym poradzić, prawda? Natomiast młodzież, musimy ich wspierać mocno. Mocno musimy wspierać młodzież i uważam, że każdy dorosły, świadomy dorosły, powinien w dzisiejszym świecie zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby po prostu jak najbardziej zniwelować to zjawisko, bo ono jest bardzo niebezpieczne. My jako Dom Kultury, mając możliwości takie, jakie mamy, na przykład organizacji takich zajęć, postanowiliśmy z tego skorzystać i dobrze by było, idealnie by było, gdyby wszyscy, szkoły, instytucje kultury w różnych miejscach, w całej Polsce, na całym świecie, naprawdę mocno się w tę walkę z hejtem zaangażowały, bo wiemy, że kampanie społeczne przynoszą rezultaty. Trzeba o tym bardzo dużo mówić, docierać do jak największej ilości osób i może tylko w ten sposób możemy wpływać po prostu na to, żeby ludzie myśleli o tym, że ten hejt może naprawdę skończyć się tragicznie.
4: Duży odzew, duże zainteresowanie. Czy ośrodek w Myszkowie będzie jeszcze wracał do tego tematu? Czy taki kongres jeszcze się odbędzie? To będzie jakieś cykliczne wydarzenie?
3: Jeżeli chodzi o kongres, to nie wiem, czy typowo ten kongres jutra, który zorganizowaliśmy, bo on się odbywa w różnych miejscach, natomiast na pewno spotkania właśnie z osobami, z różnymi osobami publicznymi dotyczące hejtu na pewno będą się odbywać i staramy się to robić cyklicznie.
4: Tyle Aleksandra Podgórska z Myszkowskiego Domu Kultury. Już teraz zgoła inny temat i inne miasto. Przenosimy się do Częstochowy. Mieszkańcy Częstochowy mogą liczyć na udogodnienia w swoim urzędzie. Urząd miasta chce zadbać o potrzeby, ma być szybciej i wygodniej.
5: Włodzimierz tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy. Zmiany muszą być, ponieważ zmienia się generalnie też troszeczkę charakter obsługi interesantów. Coraz więcej spraw wpływa drogą elektroniczną, trochę poszerzają się możliwości e-urzędu, czyli tych spraw, które możemy załatwiać tak naprawdę online. Oczywiście w wielu kwestiach jeszcze potrzebna jest, bo takie są przepisy prawa, obecność interesanta na miejscu, więc w takiej sytuacji oczywiście ta fizyczna obecność jest niezbędna, ale mamy nadzieję, że ten zakres e-usług będzie nam się poszerzał, dlatego także staraliśmy się udoskonalić, zoptymalizować działanie takich modułów dowodów w portalu miejskim, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej, jak załatw sprawę, jak poradnik interesanta, jak internetowy system rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta, a także na miejscu funkcjonalność działania systemów kolejkowych, czyli tak zwanych przywoławczych w tych głównych budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Śląskiej i przy ulicy. Wprowadziliśmy w ramach usprawnień asystenta mieszkańca. To jest taki pracownik, który wstępnie weryfikuje kompletność dokumentów i wskazuje miejsce obsługi. I on najbardziej na pewno przydaje się w tym referacie komunikacji w budynku przy ulicy Waszyngtona, tam gdzie załatwia się sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawami jazdy, ale można skorzystać z niego także w głównym budynku przy ulicy Śląskiej, gdzie także sporo wydziałów obsługuje interesantów. Poza tym 6 mobilnych mini opłatomatów z możliwością wygodnej płatności kartą lub blikiem bezpośrednio przy stanowiskach obsługi interesantów. To jest oczywiście poszerzenie już tych elektronicznych środków płatności, bo mamy i duże opłatomaty, mamy też możliwość płatności kartą przy tych stanowiskach obsługi, więc to jest poszerzenie tych możliwości rzeczywiście opłacania urzędowych opłat właśnie tą drogą. Staramy się trochę zmieniać na bardziej przyjazne przestrzenie. Poza tym mamy nadzieję, że budynek, w którym w tej chwili siedzimy, będzie wyglądał z zewnątrz troszeczkę inaczej. Nie jest to związane z jakimś podniesieniem standardu wewnątrz tego budynku. To od razu też to mówię, bo oczywiście, kiedy ta informacja gdzieś tam się przebiła do świadomości mieszkańców, to były dywagacje, jakie tutaj marmury zamierzamy sobie wprowadzić jako urzędnicy. No nic z tych rzeczy. Generalnie standard ten, który jest, no na razie taki, bym powiedział, dosyć jednak sprzed lat wewnątrz urzędu pozostanie z jakimiś tam lekkimi liftingami, być może w ramach małych remontów. Natomiast no, najważniejsze, że na zewnątrz budynek będzie wyglądał estetyczniej, no i będzie przede wszystkim mniej energochłonny, czyli no, będziemy sporo, mam nadzieję, w przyszłości oszczędzać na mediach, ponieważ po prostu będzie mniej tracił.
1: No, to ma znaczenie.
5: Tak, to ma znaczenie. To jest oczywiście i działanie proekonomiczne, ale także działanie proekologiczne, więc myślę, że tutaj nie powinno być wątpliwości. Tym bardziej, że mówię, realizujemy tę inwestycję z udziałem środków unijnych. Ja dodam jeszcze, że w związku z większą liczbą spraw teraz załatwianych drogą elektroniczną, a także koniecznością obsługi tej dokumentacji papierowej, troszeczkę zmieniliśmy godziny obsługi interesantów. Ale to nie jest znacząca zmiana. W tej chwili są oni obsługiwani na stanowiskach obsługi interesantów między 8 a 15, nieco dłużej we wtorek, kiedy generalnie urząd dłużej pracuje. No o tym należy pamiętać, że jeżeli jesteśmy tak, żeby nie przychodzić na tą 15:30, jak dawniej bywało, bo wtedy rzeczywiście możemy sprawy już nie załatwić. Zresztą, jeżeli ktoś pojawiał się przed 15:30, czyli przed godziną zamknięcia urzędu, no to często już brakowało rzeczywiście czasu, żeby tę sprawę i interesanta właściwie obsłużyć, bo też trzeba było te systemy nasze obsługi wyłączać po prostu o tej porze. W każdym razie mam nadzieję, że te zmiany, nad którymi będziemy oczywiście pracować, aby one szły też w dobrym kierunku dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, a także interesantów, żeby one szły w dobrym kierunku i były rzeczywiście takimi zmianami, które optymalizują obsługę, które poprawiają urząd, które zwiększają jego transparentność, dostępność, a jednocześnie bezpieczeństwo danych, bo to także jest ważne.
1: Cały czas obserwujecie, jak wygląda ta praca i w razie czegoś to reagujecie po prostu i takie rozwiązania sukcesywnie będziecie wprowadzać, jeśli będzie taka potrzeba.
5: Tak, no idziemy za trendami. Mamy też nadzieję na to, że niedawno podpisane porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji pozwoli nam wprowadzić te elementy sztucznej inteligencji w obsłudze interesantów na tyle, na ile to w tej chwili jest możliwe, ale myślę, że wygenerowanie takiego asystenta mieszkańca, który będzie w tym pierwszym kontakcie zwłaszcza pomagał, kierował i tak dalej, czyli ten asystent już nie fizyczny tylko, ale także ten asystent generowany przez sztuczną inteligencję, stworzony przez sztuczną inteligencję, no i mający oczywiście ten urzędowy zasób wiedzy, że będzie już za jakiś czas także pomagał wszystkim interesantom w urzędzie. No będziemy testować ten polski model językowy sztucznej inteligencji. Będziemy go wdrażać, mam nadzieję, w najbliższych miesiącach. Zobaczymy, jak ten proces długo potrwa, ale mam nadzieję, że te elementy sztucznej inteligencji, wprowadzone oczywiście w sposób racjonalny i zgodny też z wolą interesantów, będą też pomocne, bo to będzie dodatkowa informacja i mam nadzieję, że w tym gąszczu różnych urzędowych spraw będzie łatwiej się po prostu połapać.
1: A czy w tej dobie nowoczesności seniorzy z Częstochowy odnajdują się świetnie?
5: Myślę, że sobie radzą. To jest też tak, że często ci starsi ludzie jednak cenią sobie też ten taki osobisty kontakt i są do tego przyzwyczajeni, wolą w ten sposób załatwiać sprawy, ale są też oczywiście tacy, którzy idą z duchem czasu i chcieliby, żeby coraz więcej spraw było załatwianych drogą elektroniczną i można było rzeczywiście bez wychodzenia z domu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma już z tym troszeczkę większy problem, załatwiać. Więc myślę, że będziemy zarówno utrzymywać tą formę takiej tradycyjnej obsługi, zwłaszcza, że ona w niektórych sprawach w związku z regulacjami prawnymi ciągle jest niezbędna, jak również rozszerzać te funkcje związane z e-urzędem i funkcjonalność tego. Zresztą mam nadzieję, że będą to działania skoordynowane także na poziomie krajowym, tak aby te systemy, które wejdą, no były po prostu funkcjonalne rzeczywiście, niezależnie od miejsca, w którym będziemy obsługiwani w Polsce.
1: Czy w Częstochowie w urzędzie zdarzają się takie sytuacje, że urzędnik idzie do domu mieszkańca?
5: Na przykład w procesie wyborczym oczywiście to się zdarzało. Oczywiście bywa też tak, że jeżeli ktoś jest umówiony, no to można też w ten sposób sprawy załatwiać. To są oczywiście szczególne typy spraw, ale oczywiście to też nie jest niemożliwe, natomiast musimy pamiętać, że urząd korzysta z aplikacji certyfikowanych, które mogą być używane tylko i wyłącznie w danym miejscu. Więc to nie jest też tak, że urzędnik w każdej sprawie może pójść z końcówką tego rządowego systemu do interesanta i tam tą sprawę z nim załatwić w ten sposób, nawet jeżeli by to było wskazane ze względu chociażby na sytuację, nie wiem, zdrowotną danej osoby. Dlatego no, o tym musimy niestety pamiętać, pewnych rzeczy, które no, są prawnie uregulowane, nie przeskoczymy, a my mamy też tylko określoną liczbę stanowisk, na których możemy obsługiwać interesantów w konkretnych sprawach, bo mamy tylko na przykład ileś tam tych certyfikowanych stanowisk z dostępem do tych centralnych baz danych, na których musimy pracować, żeby załatwiać na przykład sprawy związane chociażby z komunikacją czy z rejestracją pojazdów.
1: O tych wszystkich udogodnieniach dla mieszkańców Częstochowy, dla klientów korzystających z biur Urzędu Miasta opowiadał Włodzimierz Tutaj, rzecznik miasta.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Jak to się mówi, cudzy chwalimy, a swego nie znamy, więc na dłużej zatrzymamy się przy Zespole Pieśni Tańca Częstochowa. Wszak to zjawisko wyjątkowe w życiu kulturalnym miasta, ale powiemy też o tym, co dzieje się w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie.
2: Ciekawe spotkanie.
6: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: Z czym weszliśmy w ten nowy rok? Jak się to wszystko zaczęło? No i co jeszcze przed nami?
6: Podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo dynamicznie, bardzo wiele się dzieje. No i są to same miłe rzeczy, bo Miejski Dom Kultury to jest miejsce, gdzie przychodzący do nas ludzie mają czuć się świetnie, mają czuć się wypoczęci, mają czuć się zrelaksowani i myślę, że tak samo jest w tym roku.
1: No i co ważne, ludzie w różnym wieku.
6: Tak. Ja może tak króciutko przedstawię, jak działa nasz Dom Kultury, ponieważ domy kultury działają w oparciu o różne przepisy. Są domy kultury, które działają jak placówki oświatowe i wówczas zajęcia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i są to zazwyczaj jednostki feryjne. Natomiast my jesteśmy instytucją kultury, czyli w oparciu o kodeks pracy zatrudniamy instruktorów, nie jesteśmy jednostką feryjną, chociaż wiadomo, że w takim okresie też mamy dodatkową ofertę.
1: Nie działacie od święta, wychodzi?
6: Nie, cały czas pracujemy, nie mamy, tak jak nauczyciele, w tej chwili wolnego, instruktorzy cały czas prowadzą zajęcia, cały czas działa pływalnia, ponieważ no, też jesteśmy takim wyjątkowym miejscem, gdzie w Domu Kultury mamy pływalnię. Cały czas działa studio nagrań, cały czas dzieją się rzeczy, które możemy wystawiać w sali widowiskowej, a także mamy wystawy, bo mamy również właśnie galerię, w której prezentujemy różnego rodzaju wystawy, czy to fotograficzne, akurat obecnie mamy fotograficzną, ale też plastyczne, ceramiczne i inne.
1: Zatrzymajmy się przy tym basenie, no bo powiem szczerze, nie znam drugiego takiego ośrodka, który by dysponował takim obiektem w obiekcie.
6: Tak, jest to troszeczkę związane z tym, że tutaj chodzi o to, że jesteśmy w jednym budynku i Zazwyczaj w miastach jest tak, że tego typu obiekty należą pod ośrodki sportu i rekreacji. No, w Częstochowie byłby to MOSiR. Natomiast w naszym obiekcie jest tak, że no, należałoby zdublować szatnie, należałoby zdublować kasę, a tak wszystko mamy w jednym miejscu. Wobec tego jest to jakby naturalne, że Miejski Dom Kultury w jednym budynku ma właśnie basen, którym również zarządza. Oprócz tego, że organizujemy imprezy kulturalne.
1: Każdy z członków rodziny coś sobie znajdzie, tata pójdzie na basen, mama pójdzie na przedstawienia, a maluch jeszcze do jakiegoś ogniska się tutaj zapisze.
6: No mam nadzieję, że tak się dzieje, bo rzeczywiście nasza oferta, oprócz tej oferty takiej edukacyjnej, bo jako Dom Kultury również statutowo prowadzimy działalność edukacyjną różnego rodzaju zajęcia, zainteresowań, to właśnie wyjątkowo też są to zajęcia na pływalni, między innymi aquaerobik, między innymi zajęcia korekcyjne dla osób z wadami postawy, kursy nauki pływania, to też jest nasza działalność.
1: Tak, o sporcie już powiedzieliśmy, to teraz zatrzymamy się na dłużej przy kulturze i wykorzystajmy scenę.
6: Jeżeli chodzi o salę widowiskową, o scenę, rzeczywiście mamy dosyć duże zainteresowanie wynajmem, bo przede wszystkim tego typu rzeczy tutaj oferujemy. Oczywiście również robimy własne imprezy, ale jednak taką podstawową formą użytkowania sceny to jest wynajem sali. W ciągu roku szkolnego praktycznie co drugi dzień można powiedzieć, że ta sala jest wypełniona głównie przez dzieci i młodzież. Z tego względu, że u nas wynajmują przede wszystkim teatry z całej Polski, bo i z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, które robią spektakle. Głównie są to spektakle teatralne dla dzieci. Oczywiście, ponieważ są to firmy zewnętrzne, one we własnym już zakresie robią to, że ta promocja i tego typu wszystkie rzeczy związane jakby z tym, aby ta młodzież nasza częstochowska przychodziła.
1: Nie ma też co ukrywać, bo tutaj też zarabiacie na tym pieniądze i nie jesteście jedynym takim miejscem, które wynajmuje się dla kogoś.
6: Zgadza się. No, jeszcze jest różnica, powiedzmy, pomiędzy czy teatrem, czy filharmonią, że my nie mamy zawodowych artystów, czyli na przykład muzyków czy aktorów, gdzie są sezony artystyczne i powiedzmy, jeżeli mówimy o teatrze, no to teatr jest zobowiązany do tego, aby było ileś tam premier, prawda? Filharmonia, aby było ileś tam spektakli, no w których biorą udział pracownicy tych instytucji. U nas nie ma tego. My mamy zespoły amatorskie. Takim zespołem jest Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa. Uważam, że jest to perełka naszego miasta. Również zawsze szczycę się tym i chlubię, że należy właśnie do Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. I rzeczywiście również wystawiamy tego typu przedstawienia. No wiadomo, że jest to zespół folklorystyczny, czyli taki, który ma na celu popularyzację przede wszystkim naszego dziedzictwa, naszej kultury. I uważam, że to jest właśnie to, czym powinniśmy się zajmować. Także tego typu imprezy też organizujemy, ale chciałbym zwrócić uwagę, to są amatorzy, to są dzieci, to jest młodzież, która przychodzi, oni przychodzą dwa razy w tygodniu, jak im nie pasuje, to nie przyjdą, oni nie są zobowiązani pracą, dlatego no, nie mamy aż tak wielu tych występów, jak powiedzmy we wspomnianym teatrze czy filharmonii.
1: Ale zatrzymajmy się na dłużej przy tym zespole, bo właśnie bardzo mnie pan tutaj zainteresował tym tematem, czyli dzieci, młodzież w różnym wieku w tym jednym zespole.
6: Tak, przy czym jeżeli chodzi o sam zespół, tutaj chciałbym nadmienić, że zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych. Także on już obchodził 40 któreś lecie. My dopiero istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów. Staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też z jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne i uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych. właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona. Powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
1: O to miałam właśnie pytać.
6: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach, także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. No, wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje. A chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład. Jeszcze do niedawna instruktorem zespołu pieśni i tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu pieśni i tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
1: Ale jaki prestiż, no jednak o czymś to świadczy.
6: No myślę, że dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
1: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie?
6: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroje okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Aha. Chodzi o to, że wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć. Natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło, tutaj przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
1: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
6: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się wstydzili tego, że ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
1: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
6: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy zespołu pieśni i tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. Tych miast było dosyć dużo. Także wiem, że teraz rozmawiałem z panem Michałem Knasiem, który w tej chwili jakby sprawuje pieczę nad zespołem, też się zastanawiają, szukają miejsc, gdzie takie koncerty mogą być. Bo wiadomo, że organizatorzy też stwarzają warunki do tego, aby przyjąć duże ilości osób i właśnie pod kątem takich występów folklorystycznych. Także zawsze, ale tak jak mówię, to są jakby takie niezależne od nas, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. Tak jak to było w przypadku Lourdes. Tam jedynie opłacaliśmy transport, natomiast już samo zakwaterowanie, samo przygotowanie do koncertów, no tym zaopiekowała się strona zapraszająca, czyli włodarzy miasta Lourdes. No zresztą to było związane między innymi z 30-leciem współpracy między naszymi miastami.
1: No to kiedy najbliżej tutaj w Częstochowie będziemy mogli zobaczyć zespół i usłyszeć?
6: Zespół co roku występuje. Trzeba tylko śledzić naszą stronę internetową, bo no tak naprawdę dzieciaki cały czas pracują i oni też chcą występować, też się chcą pokazać. Tych koncertów jest kilka, co najmniej w Częstochowie. Czasami one się odbywają w Filharmonii, no oczywiście u nas również, ale też są występy, na przykład co roku ostatnio zespół występował w Noc Świętojańską w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym. No i tam wiem, że władze też są bardzo zadowolone z tych naszych występów i co roku taką umowę podpisujemy. Ale również w Częstochowie na rzece Warcie przy szpitalu miejskim też tego typu spektakle się odbywają. Nie wiem jak w tym roku, jeszcze nie rozmawiałem jak będzie w tym roku z kierownictwem, no bo tak naprawdę to oni decydują. Ja też nie chcę, jako dyrektor nie chcę za dużo im, że tak powiem, pewnych rzeczy narzucać, no bo myślę, że oni tak wspaniale działają, że dobre zarządzanie to jest takie, żeby nie przeszkadzać, a pomagać. I nie wiem, czy w tym roku będzie ta Noc Świętojańska, ale proszę śledzić, bo tak naprawdę wszystkie nasze pomysły, które powstają, później zamieszczamy na stronie, jeżeli są wydarzenia. Na pewno koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa będą w Częstochowie i z pewnością nie jeden. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
1: Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa, ależ jest wspaniały, cieszy oko i ucho od ponad 40 lat. Dziękuję, Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Nie tylko majowe weekendy dobre są na rower, a szykują się tutaj całkiem niezłe perspektywy. Temat, który ucieszy miłośników dwóch kółek. Będziemy mówić o infrastrukturze rowerowej.
7: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZD w Częstochowie.
8: No właśnie, na rowerzystach też chcemy opierać swoje działania. Czy nasze działania mają zmierzać w kierunku tego, żeby rowerzyści mieli lepiej?
7: To też jest specyficzna grupa użytkowników i mocno czasami roszczeniowa, ale myślę, że oni też widzą te nasze starania i raczej nie słyszę niezadowolenia. No chyba, że jeśli chodzi o odśnieżanie dróg rowerowych zimą, którego nie przeprowadzamy, z uwagi na to, że po prostu ten budżet jest i tak mocno napięty i mało miast w Polsce, nieliczne tak naprawdę, odśnieżają drogi rowerowe, no bo jednak trochę przyjmuje się, że jeśli jest śnieg, jeśli jest mróz, to ten rower jest ostatnim wyborem.
1: Tak, to taki pojazd sezonowy, bym powiedział.
7: Oczywiście to
1: narażać
7: rowerzystów. Nie, no absolutnie, ale jeśli jest śnieg, jest mróz, jest oblodzenie, no to jazda rowerem no, generuje nam dużo niebezpieczeństwa i myślę, że to powinien być ostatni wybór. Ja wiem, że niektórzy nie mają wyboru, albo na przykład są na tyle zapalonymi rowerzystami, że bez względu na porę roku i aurę jeżdżą. I okej, ale my musimy mierzyć siły na zamiary. My musimy te pieniądze tak wydawać, żeby jednak interes większości był zabezpieczony. Ale coraz więcej też rowerzystów jest i też dbamy o tę infrastrukturę. Liczby nie kłamią. Już pomijając to, że lat temu kilka wstecz zostaliśmy nagrodzeni za swoje działania przez PTTK wyróżnieniem Gmina Przyjazna Rowerzystom. No ta przyjaźń może czasami szorstka się rozwija, bo przekroczyliśmy już lat temu też kilka wstecz liczbę 100 kilometrów dróg rowerowych w mieście. Pracujemy nad tym, żeby to był układ spójny, żeby te brakujące elementy, tak jak wspomniałem, aleja Jana Pawła II i budowany ciąg pieszo-rowerowy, żeby to spinać. Na północy no, praktycznie przesądzone jest rozszerzenie tego zakresu prac przy budowie Alei Wyzwolenia obudowę odrębnego od jezdni, nie jezdni wyznaczonego, tylko odrębnego ciągu pieszo-rowerowego, który pozwoli nam od Fildorfanila na północy bezpiecznie poruszać się rowerem w kierunku ludnych osiedli przy Witosa, przy Pużaka i dalej do Kukuczki i tam przez Las Aniołowski dojechać do przebudowywanej promenady Niemena. Więc no, to też jest dobra informacja dla... Też rowerzyści zyskają nową przeprawę przez tory przy okazji budowy przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Tam naprawdę komfortowo będą mogli się poruszać. Do pełni szczęścia, jeśli chodzi o wyjazd na Jurę, brakuje nam takiego fragmentu w Alei Pokoju, który jest newralgiczny, bo dalej mamy już bezpośrednie połączenie z Olsztynem. Mamy już przesądzone też działanie, które właśnie na tej Jurze pozwoli nam na jeszcze ciut więcej. Takim rowerowym game changerem, myślę, będzie budowa rowerowej 17, czyli fragmentu drogi krajowej, która wjedzie przez, czy będzie wiodła przez Jurę, przez nasze miasto. Mówimy o 78 kilometrach infrastruktury rowerowej w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki-Niegowa i Częstochowa. W samej Częstochowie 20 kilometrów nowej infrastruktury powstanie. Ładny odcinek i też na wielu fragmentach będziemy ulepszać to, co już istnieje. Nie mówimy o przebudowie, bo te drogi są w dobrym stanie, ale na przykład oznakowanie, na przykład likwidacja barier architektonicznych. To jest przesądzone, bo ten RTR 17, czyli ta droga krajowa, na subregionie powstanie z uwagi na to, że zostały podpisane dokumenty o dofinansowaniu. Będzie ta trasa też wiodła w dużej mierze przez nadbrzeżne tereny Warty, co pozwoli i na lepszą komunikację, ale też na eksplorację tej Jury, przyrody i tych walorów turystycznych. Więc to się dzieje, dziać będzie. 33,5 miliona złotych całokształt, 25 milionów dofinansowania. Mówimy o tym projekcie subregionalnym. Oczywiście każda z gmin w ramach swojego terenu i swojej jurysdykcji będzie te prace wykonywać. Aktualnie są na etapie przygotowania przetargów do wyłonienia wykonawców. Formuła projektu i buduj. Niełatwa, bo trzeba najpierw zaprojektować, żeby później wybudować, jak sama nazwa wskazuje. Dlatego też ten czas realizacji jest dość długi, bo na jesieni 29 będziemy mogli powiedzieć, że ta jurajska 17 rowerowa jest już dostępna. To też ma w Częstochowie właśnie pozwolić na scalanie jeszcze tego, co nie jest scalone. Żebyśmy mogli spokojnie, z chłodną głową powiedzieć dziecku, jedź sobie na Jurę z kolegą, z koleżanką i nie truchleć o to, że dziecko będzie musiało na jakimś odcinku jechać obok ciężarówek, obok pędzących samochodów, tylko właśnie tą infrastrukturą dedykowaną, bezpieczną, móc się poruszać na częstochowskim odcinku, na terenie Częstochowy, ale też pojechać sobie na Jurę, pojechać sobie do Olsztyna czy dalej. Dzięki tej budowie umożliwimy właśnie takie podróżowanie na rowerach. Co jeszcze powstanie w ramach 17 tej rowerowej, miejsca obsługi rowerzystów w każdej gminie, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. Ekologiczne elementy zgodne z Europejskim Zielonym Ładem, zieleń, odnawialne źródła energii, lampy solarne, udogodnienia dostępne dla wszystkich użytkowników. Także wiąże się to z tymi likwidacją barier architektonicznych. Czasami się coś na przestrzeni lat w mieście po prostu niekoniecznie spięło i z tego roweru się musimy albo przesiąść, albo musimy na zasadach ogólnych na ulicę wyjechać. To ma służyć właśnie w takim ujednoliceniu całokształtu infrastruktury rowerowej w mieście głównie, ale na odcinku tych 78 km na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 78 km spójnej infrastruktury. Wsiądziemy sobie na siodełku w Częstochowie, wysiądziemy w Niegowej i wrócimy się. To może nam dać nawet podróż łącznie 100 kilkudziesięciu kilometrową. No to mówimy zupełnie o rzeczach, o których moje pokolenie, które spędziło dzieciństwo na rowerze, mogło tylko pomarzyć. Więc mam nadzieję, że to też będzie takim czynnikiem popularyzującym właśnie tę infrastrukturę rowerową, turystykę rowerową, że nie tylko, owszem, jako taka alternatywa do poruszania się po mieście szybko, bezkosztowo i tak dalej, przede wszystkim latem, jesienią, wiosną, zimą trochę może mniej, ale że też po prostu właśnie damy impuls do wspólnego spędzania czasu. Przecież można też, jak ktoś nie ma tyle sił, jechać do, dajmy na to, Olsztyna czy gdzieś rowerem i wrócić autobusem komunikacji miejskiej, bo taka też jest możliwość. Więc tutaj opcji dzięki tej budowie rowerowej 17 otworzy nam się kilka. ale jest to inwestycja przesądzona. Z udziałem środków unijnych 33 miliony, ponad 25,5 miliona przesądzonego, podpisanego już, przyrzeczonego dofinansowania. No i te właśnie gminy Jurajski plus Częstochowa wybudują tę rowerową 17 i na jesieni, może już latem 29, będziemy mogli sobie tamtędy pojechać.
4: O inwestycjach rowerowych mówił Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. O duchach, upiorach i białych damach właśnie opowie nam Jarosław Święcicki, archeolog, który też chętnie sprawdza, co kryje się pod jurajską ziemią i w starych zakamarkach zamków.
9: Jura krakowsko-częstochowska jest taki tygiel zamków, zameczków bardzo malowniczych, wykonanych właśnie ze skał wapiennych, które mają fantastyczną architekturę, a już w światłocieniach wieczoru albo nocy wyglądają dosyć drapieżnie, groźnie i tak trochę creepy. I w każdym tym miejscu są jakieś legendy, lokalne podania. Największy taki zamek, tutaj pomijam na razie Ogrodzieniec, ale właśnie Olsztyn, taki zamek królewski wiązany jeszcze z Kazimierzem Wielkim, ma swoją legendę. Czy to właśnie alpiniści, poszukiwacze przygód, czy inni łowcy właśnie jakichś takich doznań i wrażeń, nocujący na zamku w Olsztynie, albo często właśnie przechadzający się, czy to lokalni spacerowicze, czy to właśnie turyści, mają we swoich wspomnieniach jakieś właśnie dziwne dźwięki, świsty, wiązane właśnie jakieś takie jęki, wiązane z duchem Maćka Borkowica, czyli takiego starosty z okresu panowania Kazimierza Wielkiego, który za swoje przewiny trafił do lochów olsztyńskich i tam dokonał swojego żywota. W spiskach historycznych człowiek trochę buńczuczny, taki klasyczny właśnie awanturnik, rycerz, który miał fantastyczną karierę, no ale każda kariera gdzieś tam ma jakiś swój punkt kulminacyjny, jego też taki nastąpił w momencie, kiedy prawdopodobnie uwiódł żonę Kazimierza Wielkiego, króla, co nie spodobało się na dworze i samemu królowi. W związku z tym był to jeden z kilku powodów wtrącenia do celi głodowej Maćka Borkowica. Cela głodowa, brutalność samej tej kary, czyli zostawiony sam sobie w absolutnej ciemnicy, bez pożywienia, wodę to tylko tą miał, którą zlizywał ze skały. No i też legenda głosi, czy gdzieś tam te podania ludowe ubarwiające całą tą dramatyczną sytuację, że prawdopodobnie pożywiał się swoim własnym ciałem gdzieś tam. W związku z tym ten taki autokanibalizm w tle jest, podkreślając dramatyzm postaci. Natomiast po jakimś tam czasie miał się pojawiać na murach zamku olsztyńskiego, czy to na wieży dążąc, czy to też chodząc po murach i właśnie wyzywając króla i domagając się sprawiedliwości, chociaż z drugiej strony patrząc na jego żywot, no to jakiej sprawiedliwości? Był to właśnie człowiek, który spod jego ręki nie jeden dokonał swojego żywota, w związku z tym no to może być problematyczna jego moralność. Inną taką postacią to jest biała dama z Ogrodzieńca, ale też duch samego kasztelana. O ile biała dama niemalże jest w każdej wieży, w każdym zameczku się gdzieś tam pojawia, tak tutaj bardziej charakterystycznym dla zamku w Ogrodzieńcu jest duch pojawiający się pod postacią czarnego psa. Wielu gospodarzy to widziało, czy to w okresie międzywojennym, czy to jeszcze przed I wojną światową. Gospodarze wypędzający właśnie, czy to konie, czy to krowy na żyzne pastwiska zamkowe, czy teraz porastające właśnie obszary zamku, to w nocy widzieli właśnie psa, olbrzymiego psa, niemalże jak z Baskervillów, z Sherlocka Holmesa, w ogorzających oczach, długim łańcuchu. I wiązany jest to właśnie z postacią wojewody właśnie z okresu XVII wieku, który bronił Dankowa, bronił Częstochowy, miał być człowiekiem ze wszechmiar jak najbardziej takim światłym, bardziej takim właśnie przedsiębiorczym, ale jego przedsiębiorczość jednak była na barkach włościan, na barkach tych wszystkich, którzy na niego pracowali. I czasami właśnie też w sposób trochę taki brutalny egzekwował swoje prawa oraz pracę, udział w pracach, które tenże kasztelan chciał, by dla niego wykonywano. W związku z tym niejedni uważali, że te piękne zamki, struktury, wszystko to, co było, to na pocie, łzach i krwi właśnie lokalnych mieszkańców zbudowane. Oczywiście ten pies gdzieś tam w tych dalszych klegdach ma biec i strzec swoich skarbów niebotycznych, gdzieś tam leżących w tych lochach. Ci, którzy badają tematykę zarówno od strony historycznej, jak i archeologicznej samego zamku, jeszcze na taki skarbiec nie natrafili. Za to inne są materialne dowody bogactwa tego miejsca, jak właśnie kafle, bogata ceramika, czy od czasu do czasu przedmioty świadczące o luksusowych dobrach będących w komnatach tego tego zamku. Jeszcze oprócz właśnie Ogrodzieńca czy Olsztyna są dwa charakterystyczne zamki bliźniacze, niemalże troszeczkę się różnią architektonicznie, no ale są obok siebie. Mit połączenia tych dwóch zamków korytarzem wzajemnym, gdzie bracia mogli się odwiedzać. Chodzi właśnie o zamek w Bobolicach i w Mirowie. W Bobolicach ma być właśnie dramatyczna historia córki jednego właśnie z panów tego zamku, która miała się właśnie z miłości rzucić, właśnie niespełnionej miłości. Inni mówią, że to nie córka, tylko właśnie księżniczka Branka, która przez braci w czasie jednej z wypraw wojennych została przywieziona razem z łupem właśnie na tereny zamkowe, czy to do Bobolic, czy to do Mirowa. Kłótnia między braćmi o tęże Brankę, jak i sam dramatyzm sytuacji doprowadził zarówno do śmierci samej Branki, która gdzieś tam teraz właśnie wychodzi, ujawnia się czasami właśnie nocami na wieży w Bobolicach, jak i też w Mirowie jęki jednego z tych nieszczęśliwych braci, którzy w wyniku swady rodzinnej i braterskiej oddali życie. Także jest gdzieś w tle jakaś taka legenda o korytarzach łączących. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dowody na istnienie takich korytarzy mogą wynikać z tego, że jest to teren bardzo atrakcyjny górniczo, dawniej, właśnie w średniowieczu eksplorowany. I wiele chodników powstawało po to, by nie tylko budować jakieś ukryte komnaty, by budować jakieś drogi ucieczkowe, ale też miały taki jak najbardziej pragmatyczny, industrialny cel, czyli poszukiwanie kruszców, srebra, ołoju w tych okolicach, właśnie w tych wapieniach zalegających na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
4: Tyle archeolog Jarosław Święcicki o tym, kto i gdzie straszy.
2: Nie możesz tego przegapić.
4: Aleje 200 lat temu połączyły w jedno miasto nadwarciańską Częstochowę z podklasztorną Częstochówką. Jubileusz ma trwać przez cały 2026 rok. Aleksander Wierny z Urzędu Miasta w Częstochowie.
10: Najbardziej rozpoznawalna ulica w naszym mieście, znają ją miliony ludzi nie tylko z Polski, ale i ze świata. Kulminację tych obchodów przewidujemy na wakacje, to znaczy na drugą połowę sierpnia, dokładnie rzecz biorąc od 19 sierpnia do końca tego miesiąca potrwają te główne obchody, a to dlatego, że 19 sierpnia nastąpiło to połączenie. Co się będzie działo? No na pewno będą różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, będzie wystawa plenerowa poświęcona czy Częstochowie, będą specjalne projekcje w kinie, będą różne rzeczy.
4: I taką historią właśnie kończymy nasze spotkanie. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.